0: zdradzę wam ciekawostkę, to jest po portugalsku. Paraíso, o! Lost Frequencies w RMF Max.
1: Mogę powiedzieć, o, naprawdę?
0: Naprawdę,
1: naprawdę?
0: Tak.
1: To jest RMF Max, no i o tej porze, słuchajcie, jak już była ciekawostka, była fajna muza, no to jeszcze brakuje was na antenie i brakuje was w poranku RMF Max, bo bez was to się po prostu nie może wydarzyć.
0: Dajcie nam koniecznie znać, jaka praca nie śpi, a dzisiaj jest na dzień naszych urodzin, więc zróbcie sobie też taki prezent, usłyszcie się na antenie, zróbmy razem innym dzień i powiedzcie,
1: fajnie,
0: która praca nie śpi i jest z tego dumna. Serio, czekamy na wasze głosówki.
1: No i najbardziej to czekamy na tych z was,

z którymi jeszcze się nigdy nie słyszeliśmy, o. Więc jak pierwszy raz się chcecie odezwać do RMF Max, no to dodajemy wam teraz otuchy. Możesz się nagrać na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Nagraj głosówkę i daj znać, jaka praca jeszcze przed szóstą nie śpi.

0: No i wpadła do nas Dua Lipa do RMF Max, bo dzisiaj mamy urodziny.
1: Tak jest. I z tej okazji mamy dla was prezenty. A? Bardzo praktyczne, ale mamy. Flash już teraz punktualnie o 6 macie w RMF Max. Dajcie głośniej.
2: W RMF Max czas na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Duże zmiany w inowrocławskim szpitalu. Krótko o nich teraz dyrektor placówki Bartosz Myśliwiec.
3: Będziemy mieli przyjemność oficjalnie otworzyć zakład opiekuńczo-leczniczy przeznaczony dla pacjentów wymagających opieki długoterminowej, ale także otwarcie dwóch ważnych pracowni w oddziale kardiologicznym, czyli pracowni elektrofizjologii zajmującym się diagnostyką i leczeniem inwazyjnym zaburzeń rytmu serca, ale także z prezentacją nowego angiografu hemodynamicznego, który jest niezbędny do leczenia choroby niedokrwiennej serca.
2: Z kolei pracownia elektrofizjologii została właśnie wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny. Zyskają na tym pacjenci z problemami kardiologicznymi. W inowrocławskim szpitalu diagnozuje się i leczy różne formy zaburzenia rytmu serca.
4: Najczęściej spotykanym zaburzeniem rytmu w populacji Polski jest migotanie przedsionków i przeciętnie 5% Polaków odczuwa wszelkie niedogodności związane z tym zaburzeniem rytmu. Leczenie inwazyjne, czyli zabiegowe, całkowicie eliminuje najczęściej zaburzenie rytmu, ponieważ usuwa podłoże, tą podstawę elektrofizjologiczną, na bazie której dochodzi do zaburzeń rytmu serca.
2: Wyjaśniał Grzegorz Bojarski, koordynator pracowni elektrofizjologii.
5: To jest RMF Max.
2: Drogowce z Bydgoszczy szykują się do czwartej edycji programu utwardzania gruntówek. W planach 50 nowych zadań. Jakie ulice są na liście? O tym Monika Jędrzejewska.
6: Są to ulice na Osowej Górze, Miedzyniu, w Fordonie, na Jachcicach, Wyżynach i w Sierniczku. Na liście są m.in. Jeziorna, Płońska, Szpakowa, Porzeczkowa i Płociowa. 10 ulic znalazło się też na liście rezerwowej, a to oznacza, że zostaną wykonane, o ile znajdą się na to pieniądze. Dokładną listę ulic, które do 2030 roku zyskają twardą nawierzchnię, znajdziecie na stronie Zarządu Dróg.
2: Podaje nasza reporterka. Woda dostarczana dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka ponownie spełnia wszystkie normy sanitarne. Oficjalnie potwierdził to sanepid. Jakie są najnowsze ustalenia?
7: Sanepid podaje, że woda spełnia wszystkie wymagania, a to oznacza, że można ją pić bez przygotowania, przygotowywać posiłki, kąpać się, prać i po prostu korzystać bez ograniczeń. Decyzja dotyczy mieszkańców miejscowości Pędzewo od posesji nr 67 w kierunku Górska, Górsk, Stary Toruń, Przysiek Błotka, Rozgarty, Czarne Błoto oraz Cegielnik. Badania laboratoryjne potwierdziły, że próbki wody są wolne od bakterii grupy coli, enterokoków jelitowych i innych niebezpiecznych mikroorganizmów.
2: Informowała reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. A teraz w RMF Max ciekawa propozycja dla przedsiębiorczych osób z Włocławka i okolicznych miejscowości. Powiatowy Urząd Pracy zachęca do sięgnięcia po kasę na uruchomienie własnego biznesu. Co wy na to? Nabór potrwa od 12 do 14 października.
1: Raz, dwa, trzy. Mówimy dzień dobry. I
0: myśleliście,
1: mamy urodziny.
0: Że nie mamy takich trąbek? Mamy, mamy. Wszystko tu jest. To jest RMF Max. Wstawaj, nie udawaj. Cieszymy się 22 urodzinami razem
1: fajnie
0: z wami.
1: Fajnie, że jesteście. Hej, dzień dobry. Get on my head and into the bed, girl.

0: To jest numer, przy którym jeszcze o tej porze, o poranku, można trochę odpocząć. Tame Impala i Loser w RMF Max. Na zegarach jest 10 minut po godzinie 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i pytaliśmy was, jaka praca nie śpi, jest z tego dumna? My jesteśmy z was bardzo dumni. Po to jest ta antena, po to jest RMF Max, żebyśmy się rano wszyscy poznali, przybili sobie piątkę, a odezwali się do nas na przykład.
0: Kto nie śpi?
4: O 6 rano nie śpi obsługa techniczna statków powietrznych na lotniskach.
3: Oho, baczność, 100 lat, 100, 100 lat. Bo dzisiaj mamy urodziny, to też będziemy wam tak śpiewać.
0: Ale pewnie. Co dla was też, oczywiście.
5: Tak. Siema, siema, hydraulicy nie śpią, do pracy lecą.
3: O, wszystkie rury drżą.
0: Płyną do pracy. Kto jeszcze nie śpi?
6: Dzień dobry, tu inżynier procesu. Normalnie jechałabym sobie spokojnie do pracy. Niestety dzisiaj odwrotny kierunek, awaria nocna.
0: Aha, awaria nocna. Ja myślałam, że to jest inżynier procesu urodzinowego, bo co? Bo 100 lat, 100 lat! Jeszcze się nauczymy na tym grać.
3: Mamy dla was najlepsze hity w tym dniu, także bawcie się z nami, nagrajcie sobie relacje na Instagramie, udostępniajcie, puścimy was dalej. No i bawimy się.
0: A chcecie to usłyszeć? Chcecie to usłyszeć?
3: Chcemy to usłyszeć.
0: Ale mamy dla was numer. Gramy Groove Coverage i Poison w RMF Max, ale to jest poranek.

0: Ta dziewczyna naprawdę potrafi zrobić poranek. To była Zalia i tylko mnie kocha. Ja słuchacie oczywiście RMF Max.
1: No to dobrze, to teraz będziemy mówić sobie. Mamy urodziny, będziemy przypominać. I będziemy sobie mówić o miłosnych uniesieniach w centrum Warszawy. Chociaż nie do końca chcemy wam o tym mówić. No para
0: została
1: przyłapana w centrum Warszawy, no na środku ulicy po prostu, jak tam, no mówiła sobie, że się kocha po prostu.
0: No tak, no i to jest właśnie takie wstrząsające, krąży to po internecie, pan ich filmował, podjechał do nich i przecież tak nie wolno,
1: tak nie wolno, no.
0: Tak się nie powinno robić, no tam nie wolno w ogóle zawracać.
2: RMF Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Chery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Chery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Chery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Chery.yama.pl. Zapraszamy!
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
16: I po reklamie.

0: O matko, aż mam zadyszkę. Ale to jest numer Fast Boy i Music Sounds w RMF Max. Fajnie, że jesteście.
1: Siema,
0: jest
1: ekipa.
0: Pół do siódmej i...
1: Jak się bawicie? To są urodziny RMF Max, słuchajcie. I nasza zabawa o tej porze, gdzie są klucze. Także wszyscy się teraz zastanawiają. Ale to edycja urodziny. Także zaraz będziemy potrzebować waszej fantazji, a klucze brzmią dzisiaj tak.
0: Co tu się dzieje? Gdzie te klucze są? To jest edycja urodziny, to jest edycja przyjęcie urodzinowe. Gdzie mogą być klucze? Gdzie Matełko schował dzisiaj klucze? Dajcie znać oczywiście, gdzie na Messengerze RMF Max, dajcie znać na Instagramie RMF Max, tak żebyśmy wspólnie mogli świętować dzisiaj urodziny RMF Max.
1: Nagrywacie głosóweczki, słuchajcie, nie ma złych odpowiedzi, odezwijcie się do nas, zwłaszcza jak nigdy wcześniej tego
0: koniecznie
1: nie robiliście i rzućcie jakąś propozycją, zróbmy razem wszystkim dzień.
0: Zgłoście się przede wszystkim, jeśli nigdy nie byliście na urodzinach RMF Max. Dzisiaj jest ku temu okazja i przy okazji jest okazja, żeby znaleźć urodzinowe klucze. Gdzie są klucze? Czekamy na wasze głosówki na Instagramie i na Messengerze RMF Max. RMF Max. RMF Max. No a dzisiaj dzień jest taki, że gramy dla was hity na maksa, ale naprawdę takie na maksa, że czasami aż kręci się łezka w oku. Groupson i Na szczycie, wasz ulubiony w RMF Max.
1: Yeah. No już się buja człowiek.

0: Everlasting i Armin van Buuren dla was w środę w RMF Max o poranku. Fajnie, że jesteście.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
0: Dzisiaj urodzinowa edycja naszej zabawy. Gdzie są klucze?
3: No i gdzie są te klucze?
0: Edycja przyjęcie urodzinowe. Waszym zadaniem było zgadnąć, gdzie Mateuko schował dzisiaj klucze. Podpowiedź, a właściwie to rozwiązanie za moment pojawi się na Instagramie RMF Max. A oto wasze propozycje.
4: Może być w piniacie.
3: Mogłyby być. Ja bym chciał na przykład piniatę.
0: Ale wcale ich tam nie było.
3: No właśnie.
0: Sprawdziliśmy.
5: Na pewno klucze znajdują się w balonie.
3: I balon leci.
6: Klucze są w opakowaniu po cukierkach.
0: O, fajne.
3: Czyli wszyscy już zjedli, tak? A my ciągle nie.
0: A my nie widzieliśmy nawet tych cukierków na oczy. Uwaga, ostatnia odpowiedź.
7: Klucze są w chipsach.
0: A, obok prawa jazdy.
3: No, bardzo chętnie, bardzo słusznie.
0: Klucze, słuchajcie, były gdzie?
3: No właśnie nie ciężko powiedzieć, bo nie ma złych odpowiedzi w tej zabawie, a tak naprawdę to były w takiej papierowej, czy może w takiej torebce foliowej po tym.
0: Jasne, no.
3: To są urodziny, tutaj się dzieje wszystko na żywo, nic nie kłamiemy.
0: Fajnie, że jesteście z RMF Max, wędrują do was małe prezenciki urodzinowe oczywiście, no bo kiedy? Jak nie dzisiaj?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
8: Reklama. Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
9: A co ten projekt oferuje?
8: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
9: Gdzie dowiem się więcej?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
9: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
13: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
14: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
16: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
19: I po reklamie.

ale to jest nuta. 10 minut do godziny 8 zostało. Gramy najlepsze na świecie hity na maksa przy okazji urodzin RMF Max. No i mamy taki pomysł, że jak podoba wam się na przykład ten numer, to możecie śmiało go nagrać, jak go słuchacie, i wrzućcie to na Instagram albo na Facebooka i oznaczcie RMF Max. Będziemy udostępniać. Bawmy się razem.

0: wyhamowaliśmy same najlepsze hity i to od lat i również dzisiaj w urodziny RMF Max.
1: No i lecimy w stronę godziny 8:00, za chwilę flash, sport i pogoda. Przepiękna, ciepła w sam raz na to, żeby korzystać z jesieni.
2: Max!
1: Zostańcie z nami do 8:00.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
10: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721 450 660.
11: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
12: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Włocławek 89,2 FM.
5: O 8 w RMF Max to co najważniejsze: flash, sport i pogoda i oczywiście Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry ponownie. I tylko u nas garść sprawdzonych informacji: w pigułce lotniska w Lublinie i w Rzeszowie znów działają normalnie. Wiadomość podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Przestrzeń była zamknięta od 6 rano, po tym jak wojsko poderwało samoloty w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. O poranku mieszkańcy kilkunastu powiatów Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali w związku z tym alerty RCB. Tymczasem takie powiadomienia powoli stają się codziennością.
7: No nic nie robimy.
8: Zaczynamy się uodparniać na alerty.
9: Te alerty RCB są takie częste, że właściwie nie wiadomo, co oznaczają.
10: Co pani robi, gdy dostaje pani alert RCB?
11: Ja odczytuję, ale czy z tym coś robię, raczej nie.
6: A głosy w Lublinie zebrał Dominik Smaga, wiceszef MSWiA. Wiesław Leśniakiewicz apeluje, by mieszkańcy do tematu podchodzili poważnie.
12: Musimy jednak reagować na to, co nam przekazuje Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie nam przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
6: Dodaje wiceszef MSWiA. No to teraz dla odmiany bardzo dobra wiadomość. Kierowcy, jest szansa, że za jakiś czas tankowanie będzie was kosztować mniej. Baryłka ropy Brent jest najtańsza od 3 tygodni. Stany Zjednoczone zapowiedziały uwolnienie rezerw tego surowca, a chodzi o 40 milionów baryłek. I uwaga, złoty rośnie w siłę, inne waluty lekko w dół. Euro obecnie stoi po 4,36, dolar kosztuje 3,85, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 5,09 zł. A dziś, słuchajcie, no ważna data, poza tym, że oczywiście RMF Max świętuje urodziny, no to mamy Dzień Chłopaka, gdyby komuś przypadkiem umknęło. Nie zapominamy zatem o życzeniach. Grad goli w towarzyskim starciu Jagiellonii Białystok z litewskim zespołem Suduwa Mariampol. Wynik meczu 5-0. Trener Jagi Adrian Siemieniec nie krył zadowolenia.
13: Jestem ja zadowolony z rozmiaru zwycięstwa, ze zwycięstwa, z ilości stwarzanych sytuacji, ale też z tego, że mamy 0 z tyłu. No, graliśmy tak naprawdę te 3 razy 30 minut cały czas. Dokonywaliśmy różnych zmian, rotacji.
6: Mówił po spotkaniu trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Piłkarska reprezentacja Polski tymczasem szykuje się do 3. meczu w Lidze Narodów. W piątek biało-czerwoni powalczą z Rumunią na PGE Narodowym. Nasz reporter Kamil Puternicki wie, gdzie teraz znajdują się nasi piłkarze.
14: Reprezentanci są skoszarowani w małej wsi Kępa w gminie Sochocin, około 70 km od Warszawy. Cisza i spokój, a przy tym znakomita baza sportowa w otoczeniu lasu, do której mam zaledwie kilkadziesiąt metrów. O 11:00 zaplanowano pierwszy trening kadry.
6: A mecz w piątek o 20:45. No i dziś znów całkiem ciepło, przede wszystkim słonecznie, bez deszczu i tak ma być przynajmniej do piątku. Od 19 stopni nad polskim morzem zobaczymy 21 stopni w centrum kraju i do 23 stopni na południowym zachodzie.
4: Od świtu do świtu.
5: Ania, bo ty wiesz najlepiej. Tak? Dzień Chłopaka. Potwierdzasz?
6: Potwierdzam, Dzień Chłopaka.
5: To dobrze. No. Super, to po 8:00, słuchajcie, chłopaki i dziewczyny, zrobimy konkurs.
15: Będzie, można wygrać u nas świeżo po premierze nową grę EA Sports FC 27.
5: Ja nie mogę.
15: Dla chłopaka.
5: Takie rzeczy, tylko w RMF Max. Bądźcie z nami koniecznie, szczegóły już dosłownie za chwil kilka. Alan Walker i Ava Max już teraz, a na zegarach jest 5 po 8:00. Karola Kowalska.
15: Mateusz Marek.
5: A to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF.

0: No i fajnie, tak z gwizdaniem. Nie każdy tak potrafi. To jest dobry numer właśnie, dlatego go gramy. Alok,
1: RMF Max dla was specjalnie od rana.
2: No i jest, słuchajcie, gruba afera z Arkadiuszem Milikiem i policją w roli głównej. Piłkarz jechał przez Warszawę, łamiąc przepis za przepisem. Zobaczyła to policja, włączyli koguty.
0: Oho.
2: Podjechali do niego, pogadali tak z pół minuty i puścili go wolno. Mimo, że podobno ewidentnie zasługiwał na mandat i to nawet nie jeden. Także
0: no,
2: taka historia teraz.
0: Kurczę, to, bo to pewnie był akurat ten jedyny raz.
2: No tak.
0: Akurat Milik trafił na radiowóz, no ej!
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: A najfajniejsze jest to, że wy teraz możecie trafić w RMF Max na naprawdę dobry numer o poranku. 1-8-L?
0: Jak zapomnieć?
2: Macie to w RMF Max 12 po 8.

0: Tym numerem jedzie się do pracy 20 po 8. Ellie Oaks i Reason, za to jest RMF Max.
1: I teraz, dziewczyny, w Dzień Chłopaka, podkreślam, dziewczyny, możecie wygrać dla chłopaka grę EA Sports FC27. Dawniej to się nazywało po prostu FIFA. I to tę najnowszą grę i najlepszą. Jak to zrobić? Proszę bardzo.
0: Opiszcie nam swojego chłopaka, ale teraz uwaga, jak najkrócej i to tak, żebyśmy go jak najlepiej przy okazji poznali.
1: Można zmienić sobie głos, można udawać, można wpleść jakieś powiedzonko, coś takiego charakterystycznego. No wiecie, wszyscy się pośmiejemy, a ty możesz wygrać dla swojego chłopaka najnowszą grę EA Sports FC27.
0: Fajnie, fajnie. Jak? No tak, jakbyś opisywała go po prostu przyjaciółce, czyli głosóweczką, tyle że nie do przyjaciółki, a do RMF Max tą głosówkę wysyłasz albo na Instagramie, albo na Messengerze RMF Max. Opisz nam swojego chłopaka jak najkrócej, ale tak, żebyśmy go jak najlepiej poznali.
1: EA Sports FC27, ta gra na dowolną konsolę do zgarnięcia już teraz w RMF Max.
2: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Co robisz w weekend?
12: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
11: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
12: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
11: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
12: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
11: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
13: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy.
18: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
19: I po reklamie.

0: Martyna,
1: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Włocławek 89,2 FM.

0: Dobry nastrój, dobry humor. Humor Gitowa z RMF Max i Black Eyed Peas. Punktualnie o 8:30. Dzień chłopaka dzisiaj w kalendarzu.
1: Tak, i pytaliśmy was o to, jakie są te wasze chłopaki, żebyśmy mogli ich poznać. Nagrywałyście nam głosówki, a do wygrania była gra EA Sports FC27. Fajnie dostaliśmy głosówki, fajnie macie tych chłopaków i mężów, tak?
0: Tak, miło bardzo było ich poznać z waszych opisów. Jedni bardziej tacy... O! Piernowowaci trochę, inni mniej.
1: Tak.
0: Wszyscy są bardzo kochani, najlepsi na świecie, wiemy. No wiadomo, jak to wszystkie chłopaki.
1: Tak, ale najlepiej i najszybciej poznaliśmy tego chłopaka.
2: Mhm. On zmęczony.
0: Co to za zmęczony chłopak jest,
1: Jak on jest taki zmęczony, to niech on sobie odpocznie i pogra w grę. I jej sport FC27 leci do natalii. I jej zmęczonego chłopaka biednego.
0: Ty też możesz już teraz odpocząć, bo na pewno się napracowałaś, zgłaszając się w RMF Max. No to leci do ciebie gra, a dla wszystkich chłopaków wszystkiego najlepszego w dniu waszego święta.
1: RMF Max. No i Zalia, tylko o mnie kochaj. Też dla chłopaków, dla dziewczyn, dla wszystkich.

0: Gramy hity na maksa, najlepszą muzę w drodze do pracy, w waszej drodze do pracy. Swedish House Mafia, 20 minut przed godziną 9, a to jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i słuchajcie, naprawdę tu się dzisiaj bardzo dużo dzieje.
1: Tak, bo są urodziny. I powiedzmy tak to szczerze, my jesteśmy naprawdę prostymi ludźmi, którzy strasznie by chcieli, żeby ktoś dzisiaj wygrał 1 000 000 złotych.
0: Naprawdę, teraz w RMF Max można wygrać takie pieniądze, 1 000 000 złotych, i bardzo trzymamy za was kciuki. Co więcej, chcemy wam trochę pomóc i żeby to zrobić, to wszystko co możemy teraz zrobić, to uwaga, pomnożyć wasze szanse razy 522 na urodziny RMF Max w poranku, no nie będzie chyba lepszej okazji.
1: Zgłoszenia SMS-em z hasłem MAX na 7467 za 4,92 z VAT-em. Teraz się wysyła.
0: Takiego bonusa jeszcze, słuchajcie, w tej zabawie nie było i powiemy to jeszcze raz. Mnożymy twoje zgłoszenie w zabawie o 1 000 000 złotych razy 522. Robimy to teraz, w tym momencie.
1: Robimy wam taki wyjątkowy bonus. Niech to będzie nasz prezent urodzinowy,
0: tak
1: dobra?
0: Jest. Bierzesz telefon, wysyłasz hasło MAX i jesteś w grze o 1 000 000 złotych. Jesteś w grze 522 razy szybciej niż inni.
1: Max na 7467.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
14: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
15: Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
17: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

Tego kolegę to bardzo lubimy w RMF Max. Włocławek, można nawet powiedzieć, że ma tu u nas mały fanklub. Dawid Podsiadło i sezon, co prawda już po sezonie letnim, ale sezon na dobry kabaret trwa cały rok. No i muszę wam powiedzieć, że u nas we Włocławku w najbliższy piątek odbędzie się duża impreza kabaretowa. Polska Noc Kabaretowa w Hali Mistrzów, podczas której wystąpią kabaret Nowaki, kabaret Skeczów Męczących, kabaret Smile, kabaret Moralnego Niepokoju, Igor Kwiatkowski, kabaret K2, Mariusz Kałamaga. To będzie wieczór, podczas którego ilość sucharów przekroczy dopuszczalne normy. Włocławek, w piątek nie śpimy, śmiejemy się, no a teraz słuchamy, bo mam dla was w RMF Max najnowszą, świetną Karol G.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG3 Hybrid Plus.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: 6 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 10 na antenie RMF Max. Przedpołudniowy flash zaczynamy od awarii rządowych stron internetowych w domenie gov.pl. Co to oznacza dla obywateli?
2: Nie działają niektóre serwisy państwowe i ministerialne. One są po prostu wyłączone, a więc obywatele i firmy nie mogą składać niektórych dokumentów przez sieć. Resort cyfryzacji tłumaczy to wszystko usterką, a nie jakimkolwiek cyberatakiem. No ale szykujmy się na to, że dzisiaj państwowe serwisy będą przeciążone. Dłuższymi chwilami mogą nie działać. Wszystko także dlatego, że dzisiaj przedsiębiorcy mają ostatni dzień na obowiązkowe zakładanie internetowych skrzynek e-doręczeń, czyli do elektronicznej komunikacji z urzędami.
1: Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Berenta.
0: To jest RMF Max.
1: Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 5-letniej Amelii z Lipna, która w minioną niedzielę zmarła potem, gdy uderzyło w nią przewracające się ogrodzenie posesji, przedstawiono ojcu dziewczynki. Jak informuje prokuratura okręgowa we Włocławku, 38-latek wchodząc na ogrodzenie był nietrzeźwy i nie dochował wymaganej ostrożności. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia. Klub studencki prowadzony przez jedną z bydgoskich uczelni to aktualny pomysł na zagospodarowanie hali targowej przy ulicy Podwale w Bydgoszczy. Zanim jednak ustalone zostaną konkrety, najpierw zostanie dokonana inwentaryzacja obiektu. Miasto szuka firmy, która się tym zajmie. Pierwszy przetarg został jednak unieważniony, mówi wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa.
3: Była jedna oferta, była dość droga według szacunków naszych inspektorów budowlanych, którzy tego typu rzeczy potrafią oszacować. Poza tym też chcieliśmy, w wyniku postępowania też doszło do pewnych nieścisłości. Chcieliśmy doprecyzować tak, żeby ta inwentaryzacja była jak najbardziej szczegółowa i odpowiadała naszemu zapotrzebowaniu, stąd decyzja o powtórzeniu tego przetargu.
1: Przegląd ma dotyczyć stanu technicznego całego budynku i instalacji. Ma to związek ze zniszczeniami, których miał dokonać poprzedni najemca. Straty zostały oszacowane na 500 000 zł. Sprawa trafiła do prokuratury. Zmieniamy temat. Rekordowa frekwencja, międzynarodowa obsada i aż 3 arcymistrzów na jednym turnieju. I na Wrocław przygotowuje się na prawdziwe święto królewskiej gry. Już w najbliższy weekend, od 2 do 4 października w hali przy Alei Niepodległości odbędzie się drugi kujawski integracyjny festiwal szachowy Feniksa.
4: Naszym takim głównym celem festiwalu jest integracja środowiska, przeciwdziałanie patologiom społecznym i aktywizacja absolutnie każdego. Kontynuujemy ubiegłoroczne nasze dzieło, gdyż pierwsza edycja okazała się gigantycznym sukcesem frekwencyjnym.
1: Wspomina Anna Chodorowska z Inowrocławskiego Towarzystwa Szachowego Feniks. Jeszcze krótka, niecodzienna propozycja. Co powiecie na lot w tunelu aerodynamicznym? Takie rzeczy tylko w Max Fly Bydgoszcz. Mamy dla Was voucher do tego miejsca. Szczegóły na stronie rmfmax.pl w zakładce Bydgoszcz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
1: Synoptycy na dzisiaj dla Kujaw i Pomorza zapowiadają zarówno chwilę ze słońcem, jak i z chmurami. Padać nie powinno, a to oznacza, że parasole nam się nie przydadzą. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie, ale to dopiero po południu, precyzują eksperci od spraw meteo. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie wysokie dość stabilne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
6: To jest RMF Max i to jest już godzina 10, byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Na pewno wszystkie dziewczyny pamiętają, na pewno wszystkie panie pamiętają o dniu chłopaka dzisiaj. Nie muszę przypominać, prawda? Nie muszę, no. Jeszcze jest czas, żeby ogarnąć prezent, ale też warto mieć z tyłu głowy, że faceci niekoniecznie lubią skarpetki czy tam krem do golenia. Można się wykazać w inny sposób. Niematerialnie bym powiedział i też się facet ucieszy. Ale dobra, już więcej podpowiadać nie będę. Temper City, Self-Aware, Dawid Mięzek, zapraszam.

Dźwięki, które niosą nas przez przedpołudnie. Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Nie to, żeby tutaj jakieś tempo szczególnie wolne było, ale teraz sobie przyspieszymy i polecimy klasykiem, już spokojnie można powiedzieć, bo od premiery minęły 22 lata, aż trudno mi w to uwierzyć. Dla każdego milenialsa to jest numer, który się rozpoznaje po pierwszej nutce. Zresztą co ja będę gadał, po prostu włączę intro. O! I już wiadomo, że Eryk Pryc, i już wiadomo, że Call on Me w RMF Max, i już staje przed oczami ten aerobik i staje... Przed oczami staje widok tych tańczących dziewczyn. Dawajcie tam nóżkę, dawajcie bioderka, lecimy, Call on Me.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
16: Hot doga poproszę.
15: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Canal Plus.
18: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
20: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: I po reklamie.

elektryzujący Tame Impala dla środowej zmiany, dla wszystkich za kółkiem. No i teraz właśnie dla zmotoryzowanych mam informację w RMF Max Włocławek. Od jutra zamykają się dla ruchu ulice Stary Rynek i Tumska. Powód? Budowa sieci i przyłącza cieplnego. Kto by nie chciał mieć ciepełka na zimę, ten niech pierwszy rzuci węgielkiem. Roboty potrwają aż do 15 października, także chyba niezbyt długo. Jakoś wytrzymacie. Podsumowując, Stary Rynek i Tumska zamknięte, ciepło w drodze, a wy planujcie trasę i wykażcie się wyrozumiałością. Teraz Swedish House Mafia, studzi emocje w RMF Max.

0: do raju, bo po portugalsku paraíso to raj. Lost Frequencies i Mari Froesz ze swoim zmysłowym głosem nas zabrali. Słuchajcie, ostatni dzień września, niektórzy mają dzisiaj taki nerwowy odruch zaglądania na konto. Wpadła już ta wypłata, czy nie wpadła? No, znamy to, wiadomo jak to jest. A najgorsze, że jak już wpadnie wypłata, nie? Jeszcze się nie zdąży na dobre rozgościć na koncie, to już pach, rata kredytu, pach, rachunki, pach, zakupy, a potem przychodzi najgorsze, tankowanie. No i nie ma co zbierać. No to co wy na to, żeby przywitać na swoim koncie dużo większą kasę, która zostanie tam na dużo dłużej i pozwoli spełnić kilka marzeń. No taki 1 000 000 złotych na przykład. Dzisiaj po południu mamy 2 finały i podwójna szansa na 1 000 000, a zgłaszasz się tylko raz. I co więcej, jak się teraz zgłosisz, to dajemy ci dużo, dużo, dużo więcej szans. Konkretnie 300 razy mnożymy wszystkie zgłoszenia. I te SMS-owe pod 7467, hasło max wysłane za 4,92 i te zgłoszenia z naszej strony www.rmfmax.pl. Ale uwaga, bonus 300 razy tylko przez najbliższych 10 minut, więc nie czekaj, tylko teraz wchodź do gry i powiedziałbym, zrób miejsce na koncie dla 1 000 000 złotych, ale tam się miejsce zawsze znajdzie. rmfmax.pl albo 7467, hasło max. Tylko 10 minut rundy bonusowej.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet 1 000 000 złotych.
1: 1 000 000. Złota akumulacja. Teraz także w RMF Max.
3: Graj o 1 000 000.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten 1 000 000 może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
10: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
11: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
12: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
13: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
14: A cappuccino też za 5?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: I po reklamie.
17: Będzie ładnie?
18: Za chwilę pogoda w RMF Max.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Synoptycy na dzisiaj dla Kujaw i Pomorza zapowiadają zarówno chwilę ze słońcem, jak i z chmurami. Padać nie powinno, a to oznacza, że parasole nam się nie przydadzą. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie, ale to dopiero po południu, precyzują eksperci od spraw meteo. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie wysokie dość stabilne.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: RMF Max.
18: RMF Max Włocławek.

łamane serce jest okej. Okay. I to jest Daria Zawiało w RMF Max. Darii nie będzie, ale mnóstwo fantastycznych gości już po 12 do nas zawita na premierę nowego studia. Będzie m.in. ekipa Genzy, ekipa Bazy, Jeremi Sikorski, Keira, Przona i wielu, wielu innych. To są ostatnie minuty nadawania ze starego studia. Po 12 Irek Jakubek z Aśką Mełz przywitają was już z nowego, błyszczącego, dosłownie pachnącego nowością studia RMF Max. Ja dziękuję, słyszymy się jutro, no też już z nowego. Dawid Piązek, trzymajcie się, cześć!

0: reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4000.

0: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
0: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
0: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hit na Maxa.
15: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
17: Czas na południowy flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański. Witam i zapraszam. Polska jest gotowa, by podjąć wyzwanie, jakim jest organizacja Igrzysk Olimpijskich w 2040 lub 2044 roku, mówi w RMF Max Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Zanim to jednak nastąpi, konieczne są porządki w PKOL-u.
18: Mamy go cały czas bardzo mocno na agendzie. Chcemy to móc zrealizować w przyszłości, żeby móc realizować największą imprezę sportową w historii, Igrzyska Olimpijskie. Tu musi być współdziałanie polskiego rządu, samorządu i polskiego Komitetu Olimpijskiego. Teraz na pewno to jest czas na to, aby polski komitet powstał z tych ruin, które zafundował im Piesiewicz.
17: Z ministrem Rutnickim rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki.
10: To jest RMF Max.
17: Prawdopodobnie w przyszłym roku nastąpi ponowne otwarcie hali targowej przy ulicy Podwale w Bydgoszczy. Najpierw jednak miasto zleci inwentaryzację tego zabytkowego obiektu. Dlaczego jest ona niezbędna? W południowym fleszu krótko o tym wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa.
19: Niezbędne jest przejrzenie wszystkich instalacji. instalacji elektrycznej, wodnej, wentylacji, wszystkiego tego, aby obiekt był w pełni funkcjonalny, odpowiadał kwestiom bezpieczeństwa, kwestiom ewentualnego sanepidu późniejszego, no i po prostu funkcjonalności.
17: Obecnie miasto prowadzi rozmowy z uczelniami w sprawie utworzenia w hali klubu studenckiego, o czym więcej we fleszu za godzinę. Poznaliśmy laureatów nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczysta gala odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Wyróżnienia wręczono w 13 kategoriach, a wśród laureatów znalazł się m.in. Wojciech Gostomczyk z Bydgoszczy, producent filmowy i reżyser. Został doceniony za promocję regionu oraz za film Dobry Dom, który obejrzało prawie 2,5 miliona widzów. Na moment przenosimy się do Inowrocławia. W ten weekend w hali OSIR Kujawski Integracyjny Festiwal Szachowy Feniksa. Jaki jest plan?
20: Sportowe emocje nasze zaczynamy już 2 października o godzinie 16:45 od niezwykle widowiskowego turnieju szachowego. Będzie to szachy błyskawiczne, który będzie preludium dla całego wydarzenia. Zagramy 11 rund tempem 3 minuty plus 2 sekundy na ruch.
17: Zapowiada Anna Chodorowska z Inowrocławia. Towarzystwa Szachowego Felnix. Festiwal zgromadzi około 200 zawodników. Po szachach teraz dynamiczny sport, czyli futbol. Piłkarze lidera Włocławek przygotowują się do kolejnego meczu w klasie okręgowej. Bartek Seklecki ma dla Was krótką zapowiedź.
21: W 8 kolejce klasy okręgowej lider zagra na wyjeździe z Notecią Łabiszyn. W delegacji piłkarze z Włocławka powalczą o 2 zwycięstwo w sezonie. Po 7 seriach spotkań zespół ze stolicy Kujaw zajmuje 14 miejsce w stawce. Mecz Noteci z liderem zostanie rozegrany w sobotę 3 października. Początek piłkarskich zmagań o godzinie 13.
17: Zapowiada włocławski reporter RMF Max.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
17: Trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów deszczu. Tak w dużym skrócie prezentuje się prognoza pogody na drugą połowę dnia dla Kujaw i Pomorza. Po południu na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy około 20 stopni. W nocy słupki rtęci obniżą się do okolic 10 kreski. No a jutro cały czas ładna pogoda, dużo słońca, a na termometrach 19-20 stopni. Tak też będzie w kolejnych dniach.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
24: Słyszycie, co tutaj się dzieje? Urodziny RMF Max, gwiazdy, premiery, impreza. No jeszcze raz, dajcie jeszcze raz. Ale to brzmi, jest Jeremi Sikorski. Temat premiery na pewno u nas jeszcze się pojawi. Dzisiaj świętujemy urodziny RMF Max. Bądźcie koniecznie blisko radia, śledźcie nasze sociale. No i bawimy się dzisiaj razem. Asia Meus, dzień dobry, a na początek tego południa Temper City i Self Aware już gra w głośnikach.

0: Wyjątkowa środa dzisiaj w kalendarzu, urodziny RMF Maxa. Ze mną w naszym nowym studiu jest już Jeremi Sikorski.
1: Cześć wszystkim i wszystkiego najlepszego dla was.
0: Dziękujemy.
1: Czy jestem pierwszym składającym życzenia wam dzisiaj gościem?
0: Możemy to przyjąć, że
1: Jest. Bardzo, bardzo jest mi miło. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy.
0: Jesteśmy świeżo po premierze twojego teledysku.
1: Tak.
0: Powiem wam, że jeżeli nie podejrzewaliście Jeremiego o talent aktorski, to koniecznie musicie zobaczyć ten teledysk, bo nie tylko talent muzyczny, aktorski, ale też wiele mądrości życiowych tam się pojawia. Powiedz proszę, jak to z tymi dziewczynami? Bardziej te normalne, czy jednak te trochę szalone?
1: Fajne pytanie. Uważam, że u każdego trochę szaleństwa czasem nie zaszkodzi. Faktycznie, pracując nad tym teledyskiem, zależało nam na tym, żeby dać coś więcej do tego obrazka, żeby nie było to po prostu dośpiewanie do historii, która jest w piosence, tylko żeby ten teledysk też coś dodał i stąd te sceny aktorskie na początku i też po klipie. Cieszę się, że teledysk wpadł ci w oko i mam nadzieję, że jeżeli ktoś z was, słuchajcie, włączy klip, to też znajdzie tam coś dla siebie.
0: No właśnie, piosenka o miłości, premiera w Dzień Chłopaka, to przypadek, tak, czy zamierzone działanie?
1: Wiesz co, to akurat był przypadek, ale jak już mamy Dzień Chłopaka, to panowie, mam do was taki apel. Jeżeli jest jakaś taka wybranka serca wasza, wiecie, i ona może nawet o tym nie wiedzieć, nie? I tak troszeczkę się skradacie i nie wiecie, jak zacząć, to weźcie numer, dacie radę go znaleźć, zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie później, zobaczycie. Ja tak zrobiłem i jestem bardzo szczęśliwy, więc życzę wam tego, bo trochę o tym właśnie jest ten numer.
0: Kto nie ryzykuje, ten potem nie ma szczęśliwego happy endu. Jeremi Sikorski i premierowo w RMF Max twoja nowa piosenka. Gramy?
1: Let's go!
0: A jak? And now, ladies and gentlemen...

0: RMF Max świętuje dzisiaj swoje urodziny, a urodziny są po to, żeby spełniać marzenia. Wasze marzenia. Milion. To brzmi jak marzenie, a planów za ten milion możecie mieć nieskończoną ilość. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasze marzenie mieści się w tym milionie, no to trzeba się zgłosić do naszej zabawy. Złota kumulacja w RMF Max. W puli jest milion złotych. SMS-y o treści Max pod nasz nowy numer 7467 za 4,92. Wysyłacie teraz milion z urodzinowym pozdrowieniem od Maxa. Do wzięcia.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych.
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Post Malone trochę uspokoił te nasze urodzinowe emocje w RMF Max. Pamiętajcie koniecznie, żeby sprawdzać nasze sociale, bo tam się naprawdę dużo dzieje. Są dzisiaj z nami gwiazdy. Jeszcze w tej godzinie pogadamy z Gen Z. Jesteście? Jesteście! No i urodzinowo, trochę muzycznie podróżujemy dzisiaj w czasie. Specjalnie dla was muzyczna perełka. Jedna z takich moich prywatnie ulubionych. Jak lubicie się trochę pogibać, zwłaszcza biodrami w prawo i w lewo, to jest właśnie ten moment. Justin Timberlake i Sexy Back.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Janie, skarpeta na pieniądze
10: się rozpadła.
11: Noż do 100!
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
13: Czy można cofnąć czas o nawet 20 lat? Absolutna nowość Fotona 8D w ProBeauty Clinic. To głęboka przebudowa skóry i naturalny efekt odmłodzenia. Bez skalpela spłycamy zmarszczki, zamykamy naczynka oraz redukujemy blizny i przebarwienia. ProBeauty Clinic, Włocławek, Łęcka 45. Na hasło Beauty otrzymasz rabat.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek, 89,2 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów deszczu. Tak w dużym skrócie prezentuje się prognoza pogody na drugą połowę dnia dla Kujaw i Pomorza. Po południu na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy około 20 stopni. W nocy słupki rtęci obniżą się do okolic 10 kreski. No a jutro cały czas ładna pogoda, dużo słońca, a na termometrach 19-20 stopni. Tak też będzie w kolejnych dniach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.

0: Urodzinowo dzisiaj w RMF Max i są z nami, są gotowi Gen Z.
1: Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, 22 urodziny RMF Max, 22, jakoś dobrze wam się kojarzy?
3: Mi bardzo dobrze, dwójki to jest symbol takiego przyciągania, mam nawet wytatuowane 3 dwójki, bardzo fajna liczba.
0: To 3 dwójki będą na 222 urodziny Maxa.
3: Poczekamy może.
0: Na pewno się spotkamy w tym samym składzie. Jesteście świeżo przed trasą koncertową. Jakie emocje w was przed tym wydarzeniem?
4: Bardzo duże. Ja myślę, że w ogóle, słuchajcie, to jest taka ostatnia nasza huczna naprawdę trasa koncertowa.
1: Tak jest. Jest na pewno ekscytacja, ale też jest trochę presja, ponieważ jest to ostatnia trasa, więc chcemy zrobić ją jak najlepiej. Chcemy, żeby wszyscy byli zadowoleni z niej.
2: Tak, ja jeszcze dodam, że jest naprawdę bardzo, bardzo dużo roboty, bo poprzednimi trasami sobie postawiliśmy wysoko poprzeczkę, teraz chcemy to przebić. Jeszcze mamy inne fajne projekty, tak jak finał, który się zbliża wielkimi krokami, także to wszystko się nakłada i w ogóle musimy zacząć robić próby do tej trasy.
4: Koniecznie.
0: Tak, to jest doskonały moment, słuchajcie, żeby taką próbę zrobić. Za moment w RMF Max zagramy wasz numer, zagramy Jenziarę. No to poczujcie ten klimat, jakbyście byli na tej wielkiej scenie i to może ludzi, waszych wiernych fanów przed wami, jakbyście im powiedzieli, że właśnie ten numer za moment będzie brzmiał na scenie.
3: Czy są tu jakieś dżęziary?
2: Wiedziałem, że to powiem.
4: Ja myślę, że to jest hymn wszystkich dżęziar, więc po prostu zaśpiewajmy to razem.
3: A my w studiu sobie będziemy na pewno tutaj tańczyć, ale tego już nie zobaczycie.
0: Zobaczycie. Na socialach. Śledźcie nasze sociale, koniecznie tam dużo się dzieje, a dżęziara zgodnie z zapowiedzią już teraz gra.

0: To jest numer, który absolutnie trzeba wyczekać do ostatniej sekundy. Cheap Thrills w RMF Max, za chwilę 13:00. W urodzinowym nastroju nie zapominamy o tym, co ważne. Nowy flash pełen ważnych informacji dla Was za moment. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też.

0: mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe, do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
6: Tu RMF Max o 13:00. We Fleszu mamy dla Was aktualne informacje z regionu. Tomek Urbański, zaczynamy. Ponad 3 miliardy. Tyle plastikowych butelek Polacy oddali w ramach systemu kaucyjnego. Ekolodzy chwalą ten wynik, ale zaznaczają, potrzebne są kolejne kroki, takie jak kaucja na szklane opakowania.
7: Liczymy na to, że całe szkło, że wszystkie opakowania szklane, niezależnie od tego, czy to są małe małpki, czy większe butelki, zostaną objęte systemem kaucyjnym. Oczywiście dopuszczamy tutaj możliwość też tych wielokrotnego użytku opakowań szklanych.
6: Mówił wiceprezes Stowarzyszenia Eko Unia Paweł Pomian.
8: To jest RMF Max.
6: Ważna informacja dla mieszkańców Włocławka. Od jutra spodziewajcie się utrudnień. Zamknięte zostaną ulice Stary Rynek i Tumska. Powód, jak podaje Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku, to w związku z budową sieci i przełącza cieplnego do budynku. Prace potrwają do połowy października. I kolejne informacje. Studenci przejmą halę targową w Bydgoszczy? Jest taki pomysł. Obecnie ratusz prowadzi rozmowy z uczelniami w sprawie utworzenia przy ulicy Podwale klubu studenckiego.
9: Uczelnie w tej chwili myślą, analizują, zastanawiają się, bo z jednej strony jest to na pewno ciekawa propozycja, z drugiej strony jest to bardzo ambitny pomysł, który wymaga przemyślenia to całej koncepcji funkcjonowania takiego obiektu w przyszłości. Jesteśmy w trakcie rozmów, mogę powiedzieć.
6: Usłyszeliśmy od wiceprezydenta Bydgoszczy Łukasza Krupy. Przypomnijmy, miasto rozwiązało umowę z dotychczasowym operatorem tego zabytkowego budynku. Szybko wracamy do Włocławka. Ponad 1 000 000 złotych kosztował robot rehabilitacyjny Robert, który, jak już wiecie z naszych fleszy, trafił do tamtejszego szpitala. Wspomaga on pracę fizjoterapeutów, pozwalając na precyzyjne i wielokrotne powtarzanie zaplanowanych ruchów.
10: W zależności od stanu pacjenta, robot Robert może wykonywać ruch bierny, może wspomagać ruch wykonywany przez pacjenta, albo stawiać odpowiednio dobrany opór. I dzięki temu może być wykorzystywany zarówno u osób z dużym ograniczeniem sprawności, jak i na kolejnych etapach rehabilitacji, kiedy pacjent już odzyskuje siłę czy czuje większą samodzielność.
6: Powiedział Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Pierwsza pomoc, przetrwanie w terenie i ochrona przed cyberzagrożeniami. Trwają zapisy na jednodniowe bezpłatne szkolenia z wojskowymi instruktorami. Szczegóły we Fleszu o 13:00 przedstawi Karolina Stremowska.
11: Program W Gotowości oferuje 8-godzinne praktyczne zajęcia na terenie jednostek wojskowych w całym kraju. Uczestnicy poznają zasady reagowania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy, nawigacji oraz ochrony danych w sieci. Szkolenia potrwają do końca listopada i są otwarte dla wszystkich chętnych od 13 roku życia. Zgłoszenia indywidualne przyjmowane są przez aplikację mObywatel, a dla grup zorganizowanych udostępniono formularz online.
6: Tyle nasza reporterka, a teraz aktualna prognoza pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
6: Wszystko wskazuje na to, że także w kolejnych godzinach nad naszym regionem nie zabraknie słońca. Chmury owszem też się pojawią, ale nie przyniosą one ze sobą opadów deszczu. Zapewniają nas lokalnie synoptycy, parasole nam się nie przydadzą, a na termometrach maksymalnie 21-22 stopnie. W nocy zrobi się chłodno, nawet bardzo chłodno, bo słupki rtęci obniżą się do okolic 9-10 kreski. Jutro bez większych zmian za oknami.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
8: RMF Max.
13: 4 minuty po 13:00, wyjątkowo urodzinowo. Dzisiaj otwieramy kolejną godzinę w RMF Max. Alan Walker, Ava Max i Fate specjalnie dla tych, którzy dzisiaj czują, że to naprawdę będzie dzień, w którym wydarzy się coś dużego. Śledźcie koniecznie nasze sociale, bądźcie blisko radia. Za chwilę urodzinowo wbijają do nas kolejne gwiazdy. Asia Meus, dzień dobry.

Kiedy RMF Max świętuje urodziny, to oczywiście świętuje na maksa. Mamy otwarte drzwi naszego nowego studia. Przestałam już liczyć, jak wiele pięknych, uśmiechniętych osób tutaj dzisiaj się pojawiło. Na pewno ich teraz usłyszycie w tle. Jest moc, jest energia. I pewnie niejedno 100 lat jeszcze dzisiaj wybrzmi na naszej antenie. Ale uspokojmy na moment te maksowe emocje. Mam dla was taką propozycję, bo w naszej muzycznej liście teraz będzie niespodzianka. Taka mała podróż w czasie. Dzisiaj trochę tak się bawimy też urodzinowo. Pewnie każdy kiedyś zaliczył kolonijną dyskotekę i na tych kolonijnych dyskotekach były tańce przytulańce. Pamiętacie? Na wyciągniętych rękach, bark do barka, tak się prosiło do tańca, między innymi w rytmy tego numeru, który za moment w RMF Max. No to rozkręćcie sobie głośniki i wróćcie pamięcią do tamtych pięknych, wakacyjnych momentów. Werba. I mogliśmy. Znacie ten numer? I gramy go dla

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
1: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Kamila.
1: Cześć, z tej strony Igor.
2: Hello, this is Ina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
4: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Dzisiaj świętujemy razem urodziny RMF Max. Przez nasze studio przewijają się gwiazdy, które znacie z naszej anteny i z naszych mediów społecznościowych. Dia jest już z nami, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jak sobie dobrze to policzyłam, to tak naprawdę jesteś z Maxem przez całą naszą historię.
1: Dokładnie, w czerwcu miałam 22 urodziny, więc idealnie się złożyło.
0: No to dla ciebie też spóźnione, ale najszczersze urodzinowe życzenia.
1: Dziękuję.
0: Masz jakąś swoją urodzinową tradycję?
1: Tak, co roku próbuję nowego jedzenia w swoje urodziny.
0: Wow, to co było w tym roku?
1: W tym roku było gruzińskie, rok temu japońskie.
0: Tam odważna decyzja. Nie zapytam cię o plany na przyszły rok, ale może do twoich urodzinowych tradycji dorzucimy nową tradycję. Mhm. Na przykład śpiewanie dżingla RMF Max twoim pięknym folkowym głosem. Co ty na to?
1: Oczywiście, że tak. Mogę już?
0: No pewnie.
1: RMF Max!
0: Wow. Chyba zostanie to z nami na stałe. Twój numer teraz na antenie RMF Max. Rozkręćcie głośniki koniecznie. Dia jest z nami, jest też na naszych social mediach. I wy też tam właśnie powinniście być. RMF

0: Fastboy gra w głośnikach RMF Max. Wyjątkowy dzień, dzień urodzinowy, a skoro mamy urodziny, to mamy dla was super prezenty. Milion to jest coś, na co pewnie chcielibyście się skusić. Milion w złotej kumulacji RMF Max to też jest opcja, a opcja z bonusem to taka propozycja, że każde wasze zgłoszenie, które właśnie teraz przyślecie SMS-owo, pomnożymy urodzinowo razy 622. 622 razy mnożymy każdego maksa, którego teraz wyślecie na nasz nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em. No i to jest taki nasz prezent urodzinowy, żeby było wam łatwiej dobrać się do tego miliona. A co z tym zrobicie? No to pewnie planów macie już całą masę. Max niech leci teraz pod 7467. Każdy max to 622 szanse na milion.
1: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.

0: na imię Janek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
6: Sprawdź.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Wszystko wskazuje na to, że także w kolejnych godzinach nad naszym regionem nie zabraknie słońca. Chmury owszem też się pojawią, ale nie przyniosą one ze sobą opadów deszczu. Zapewniają nas lokalnie synoptycy, parasole nam się nie przydadzą. A na termometrach maksymalnie 21-22 stopnie. W nocy zrobi się chłodno, nawet bardzo chłodno, bo słupki rtęci obniżą się do okolic 9-10 kreski. Jutro bez większych zmian za oknami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z

0: przed 15. Asia Meus, pięknie dziękuję Wam za tą moją część naszych maksowych urodzin, ale oczywiście urodziny trwają w najlepsze. Justyna i Piotrek i ich goście już za chwilę na naszej antenie. Śledźcie też sociale. No i do usłyszenia jutro w samo południe. Pa, pa! Max.
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Włocławek 89,2 FM.
6: Jest 15, czas na najnowszy flash w RMF Max. Tu Tomek Urbański, zaczynamy. 12 tysięcy złotych stypendiów, rok indywidualnej współpracy z ekspertami CD Projekt Red i szansa na poznanie branży gier od środka. Ruszyła rekrutacja do 6. edycji programu Dziewczyny w grze. Program jest skierowany do uczennic szkół średnich z całej Polski, które chcą rozwijać się w game devie. Zgłaszać można się do 31 października przez stronę dziewczynywgrze.pl. Wyłonionych zostanie 20 laureatek. Przez rok będą uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach mentoringowych oraz odwiedzą studio CD Projekt Red. Program ma na celu zwiększenie udziału kobiet w polskiej branży gier, gdzie obecnie stanowią one 24,5% zatrudnionych.
5: To jest RMF Max.
6: Pilna informacja dla kierowców. Na Krajowej Dziesiątce w Gajtowie między Bydgoszczą a Toruniem doszło do kolizji z udziałem dwóch aut. Nikomu nic się nie stało, ale nadal mogą występować utrudnienia w ruchu. Uważajcie. Trwa rozbudowa pętli Las Gdański w Bydgoszczy. Plac budowy z mikrofonem RMF Max odwiedziła Monika Jędrzejewska. Moniko, na jakim etapie jest wykonawca?
7: Wykonawca układa właśnie nowe krawężniki, chodniki i kończy montaż słupów trakcyjnych. Na budynku socjalnym montuje dach, a wewnątrz układa instalacje. Na liście zadań na kolejne miesiące jest montaż torów, zabudowa torowiska, montaż sieci trakcyjnej, a także ułożenie na ulicy Rekreacyjnej nowej warstwy ścieralnej. Docelowo będą tam też progi zwalniające i dwie nowe wiaty. Jedna dla pasażerów komunikacji miejskiej, a druga dla rowerów. Roboty, jak informuje ratusz, powinny zakończyć się późną jesienią.
6: Podaje nasza reporterka. Przypomnijmy też, że przy okazji remontowane jest torowisko wzdłuż ulicy Gdańskiej w rejonie Myślęcinka. A teraz kilka słów o projekcie Młodzi na rynku pracy. Z programu skorzystają mieszkańcy naszego województwa od 18 do 29 lat oraz pracodawcy planujący zatrudnienie lub organizację stażu. Uczestnicy mogą zdobyć doświadczenie, odbyć staż lub znaleźć pracę, a firmy otrzymają refundację kosztów zatrudnienia do 39 tysięcy złotych. W popołudniowym fleszu zmieniamy temat. Choć do grudniowych świąt pozostało jeszcze sporo czasu, to w Kruszwicy już ruszyły poszukiwania choinki. Urząd Miejski apeluje do mieszkańców o zgłaszanie okazałych drzew. O tym, jakie są wymagania, Karolina Stramowska.
8: Poszukiwany jest świerk srebrzysty o wysokości od 10 do 12 metrów, który stanie w centrum miasta. Oferta składana jest do osób planujących wycinkę takiego drzewa ze swojej posesji. Gmina bierze na siebie całą organizację, załatwienie formalności oraz koszty wycinki i transportu. Zgłoszenia ze zdjęciami i lokalizacją przyjmowane są telefonicznie oraz mailowo w referacie gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Kruszwice.
6: Informuje nasza reporterka, a teraz czas na popołudniowy flesz sportowy, który przedstawi Krzysiek Chwaliński. Zaraz po nim aktualna prognoza pogody dla Kujaw i Pomorza. Zostańcie razem z nami.
9: To flesz sportowy RMF Max. Piłkarska kadra Polski w piątek zagra trzeci mecz w ramach Ligi Narodów. Tym razem będzie to pojedynek z Rumunią. Nasz dziennikarz Kamil Puternicki wie, gdzie biało-czerwoni przygotowują się do tego spotkania.
10: Pół żartem, pół serio. Można powiedzieć, że po meczu ze Szwecją kadra zaszyła się w lesie pod Sochocinem, nieco ponad godzinę drogi od stolicy. Wybrańcy Jana Urbana mają już za sobą pierwszy trening i korzystają z doskonałej bazy sportowej. Cisza i spokój będzie tu towarzyszyła biało-czerwonym do jutra. W czwartek o 11 zaplanowano konferencję prasową przed meczem z Rumunią.
9: Na sam mecz w piątek o 20:45. To jeszcze koszykówka. Czarnogórski Buducnost Podgorica będzie pierwszym rywalem koszykarzy Śląska Wrocław w fazie grupowej Pucharu Europy.
6: Późne popołudnie w naszym regionie, jeśli chodzi o pogodę, ma być całkiem przyjemne. Sporo słońca, ale chmur też nie zabraknie. O opady deszczu nie trzeba się martwić. Dziś parasole nam się nie przydadzą. Na termometrach w ciągu najbliższych godzin okolice 20 z plusem. W nocy chłodno, a nawet bardzo chłodno. 9-10 minimum na skali. Ciśnienie wysokie, bez zmian. Wiatr momentami dość silny. Jutro także sporo słońca i 19 z plusem na skali.
11: Cztery minuty po godzinie 15, tutaj RMF Max, tutaj kanał nadawczy, torcik zjedzony.
12: No oczywiście, że tak, jedziemy, dzień dobry, studio niech się odezwie, halo!
11: Jesteście tu?
12: Urodziny cały czas trwają i tak będzie też dzisiaj do 17 w kanale nadawczym. Świderski i Borycka z wami.
11: Hejo!
5: RMF Max!
12: Teraz też Kaigo z numerem Take Me Back, a za chwilę z nami Per Jean. Już nie możemy się doczekać. Bądźcie blisko.

0: Dub Dog za nami w RMF Max, a w studiu RMF Max już z nami Perdzin. Siemano.
1: Przepraszam, zapomniałam włączyć mikrofon. Teraz witaj się raz jeszcze.
2: Siemano.
1: Bardzo nam miło ciebie widzieć, Perdzin. My twój numer graliśmy w RMF Max premierowo. To był wspaniały moment. Powiedz, co u ciebie dobrego od czasu, kiedy ta premiera się wydarzyła?
2: Słuchajcie, dobrze, gramy dużo koncertów, nagrywamy cały czas muzę, więc zaszczyt tutaj być na 22 urodzinach, no i działamy, nie?
1: Pięknie.
0: To powiedz nam jeszcze, dlaczego fajnie mieć premierę swojego numeru w radiu?
2: Wiecie co, bo jak się za dzieciaka słuchało radia, zresztą cały czas się słucha, ale wtedy wiadomo, gdzieś tam w samochodzie, no i tak zawsze marzyło, że może kiedyś tutaj poleci, nie? No jak się siedzi tutaj i się słucha swoich nut, no to jest zaszczyt, nie?
1: Ja myślę, że bardzo dużo jest teraz osób, które specjalnie właśnie na ten numer odpaliły RMF Max, więc dla was wszystkich, kochani, pozdrowienia oczywiście.
2: Pozdrowienia, kochamy was, słuchajcie, tak. Trzymajcie się, dobrego dnia.
1: No to słuchaj, kiedy my ten numer gramy, nie masz szansy go zapowiedzieć, to jest ten moment.
2: Słuchajcie, przed państwem Perdzin, Sama.
1: Jedziemy.

0: ten numer wjeżdża zawsze doskonale. Alan Walker i Ava Max, to było Fate. Przed chwilą Perdzin, a z nami już w studiu ekipa
1: Bazy. Baza, siemano, zróbcie jakiś hałas.
0: Podrzucam wam mikrofon, my jeszcze za chwilę będziemy z wami gadać. Będzie też wasz numer lecieć oczywiście w RMF Max, bo to są nasze 22 urodziny i dzisiaj gość jest po prostu pełen worek.
1: Mega dużo wrażeń i mega dużo dobrej muzy jeszcze przed nami, także zostańcie tu, kanał nadawczy.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
11: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
12: Profilaktyka! Podaj dalej!
13: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
14: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
17: I po reklamie.
19: Jestem Kuba.
13: Tu Martyna.
1: This is Lady Gaga.
14: Z tej strony Cleo.
9: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
4: Włocławek 89,2 FM.

0: Zgrany duet w RMF Max, Daria Zawiał, Witako Hemingway na wpół do 16, a z nami kolejni goście. Baza, siemano.
1: Cześć!
0: Tym niewtajemniczonym szybko wytłumaczę tylko, że Baza to ekipa, która powstała po trzeciej edycji programu Twoje 5 minut.
2: Tak jest, a my się nawet z częścią Bazy widzieliśmy z Michałem tutaj obecnym.
3: Tak jest,
2: siemanko, cześć. Widzieliśmy się właśnie przy okazji programu Twoje 5 minut, no a teraz nowa muzyczna kariera się przed wami otwiera.
0: Jak się czujecie, opowiadajcie.
3: No bardzo fajnie, to jest tak naprawdę nasza pierwsza wizyta taka wspólna w radio, że jesteśmy no całą Bazą, no może nie całą, bo nie ma z nami Asi.
4: Pozdrawiamy
3: serdecznie, tak. Natomiast no pierwszy raz tak całkiem na żywo. Niesamowite emocje.
4: Generalnie, no, jeśli chodzi o samą trasę, jaramy się tym niesamowicie, ponieważ przez ostatni rok nagrywaliśmy daily i właśnie dzisiaj w ogóle wchodzi ostatni odcinek na daily i to jest takie idealne przejście, że właśnie już za 4 dni widzimy się na pierwszym koncercie i to jest niesamowite.
2: No właśnie, kochani, powiedzcie o tej trasie, bo tutaj za chwilę na żywo wasze latawce polecą w
0: Gdzie startujecie? Gdzie startujecie?
2: Ale gdzie trasa?
5: Nasza trasa będzie w 5 miejscach,
0: tak?
5: W 5 miastach. Zaczynamy od Krakowa, jest jeszcze Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Poznań.
4: Dokładnie tak.
2: Czy bilety jeszcze są?
3: Są jeszcze bilety na niektóre z koncertów, natomiast trasa naprawdę szybko się wyprzedaje, więc no.
2: Dobra, to dla nieprzekonanych, wasze latawce teraz po raz pierwszy w RMF Max. Co chcielibyście powiedzieć o tym numerze?
6: No, latawce to jest taka bardzo wakacyjna, bardzo taka, ja bym powiedziała, dziewczęca i delikatna piosenka, którą w ogóle ja mogę tak powiedzieć, że personalnie bardzo lubię, dlatego że my tam z dziewczynami też jesteśmy razem we trójkę na refrenie i myślę, że to jest taka właśnie magiczna, delikatna piosenka, więc idealna na teraz, jak świeci słoneczko.
2: Tak jest, my trochę przedłużamy lato po prostu razem z wami.
6: Dokładnie.
2: W RMF Max. No to gramy, Baza i latawce. RMF
7: Max.
2: To są urodziny RMF Max, 22, pełne wspaniałych gości. Jeszcze raz, Baza, dzięki!
1: Dzięki!
2: I lecimy na tych latawcach.

0: Strokes i Lawinia grają w RMF Max, a my mnożymy, bo są urodziny, 22 urodziny RMF Max i ruszamy z rundą bonusową.
1: 522 razy mnożymy teraz każde hasło Max wysłane na nowy numer. Wysłane na nowy numer 7467 za 4,92. Jeszcze tylko przez kilka minut, bo niebawem finał.
0: Niebawem finał i być może komuś z was dzisiaj na nasze urodziny się poszczęści. Max na 7467.
2: Reklama. Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
3: A co ten projekt oferuje?
2: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
3: Gdzie dowiem się więcej?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
4: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 775 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
7: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
8: Volkswagen.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Późne popołudnie w naszym regionie, jeśli chodzi o pogodę, ma być całkiem przyjemne. Sporo słońca, ale chmur też nie zabraknie. O opady deszczu nie trzeba się martwić. Dziś parasole nam się nie przydadzą. Na termometrach w ciągu najbliższych godzin okolice 20 z plusem. W nocy chłodno, a nawet bardzo chłodno. 9, 10 minimum na skali. Ciśnienie wysokie, bez zmian. Wiatr momentami dość silny. Jutro także sporo słońca i 19 z plusem na skali.

0: Temper City też wpadli na nasze urodziny. Self-Aware na 12 minut do godziny 16. Tutaj cały czas RMF Max, tu kanał nadawczy.
1: I to jest moment. Ja przepraszam, my mamy dużo gości dzisiaj.
0: No.
1: I każdy moment z gośćmi jest moim ulubionym. Ale są też moje ulubione muzyczne momenty. I to jest właśnie ten, który się wydarzy w tej chwili. Długo na to czekałam.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
5: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
12: Jestem Radek, a to moja ekipa.
13: Ja też dołączam, jestem Aneta.
14: Cześć, z tej strony Gibbs.
15: Hey, this is Imagine Dragons.
16: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Włocławek, 89,2 FM.
19: Czas na flash o 16 w RMF Max. Tu Tomek Urbański, zaczynamy. Od jutra wszyscy przedsiębiorcy, także jednoosobowe działalności, muszą mieć skrzynkę do e-doręczeń. Dziś kończy się okres przejściowy. Urzędowe pisma przesłane elektronicznie będą uznawane za doręczone, przypomina Piotr Rogowiecki, dyrektor Departamentu Legislacji i Analiz Organizacji Pracodawcy RP.
20: Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to skrzynkę na listy z korespondencji odbiera codziennie. Więc jeżeli przechodzimy na korespondencję cyfrową, także sprawdzajmy tę skrzynkę codziennie, żeby właśnie niczego nie przegapić, nic nam nie uciekło, żeby potem jakieś konsekwencje finansowe czy też inne prawne nam się nie pojawiły.
19: Na stronach rządowych znajdziecie poradniki, jak założyć skrzynkę i jak z niej korzystać.
18: To jest RMF Max.
19: Miasto prowadzi rozmowy z bydgoskimi uczelniami w sprawie zagospodarowania hali targowej przy ulicy Podwale w Bydgoszczy. Jednym z pomysłów jest klub studencki. Czy to oznacza, że w obiekcie nie będzie miejsca dla producentów lokalnych przysmaków?
21: Znaczy jedno nie wyklucza drugiego, dlatego że jak uczelnie zagospodarują tą przestrzeń i jaka funkcja tej hali byłaby, nie wiem, do południa, w dni tygodnia, jaka wieczorami czy w weekendy, to jest tutaj dowolność, no my tego nie narzucamy.
19: Mówił wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa. O tym, co wynika ze wstępnych rozmów z uczelniami, powiemy we fleszu za godzinę. Robert jest już we włocławskim szpitalu. Tak nazywa się nowoczesny robot rehabilitacyjny, który trafił do pracowni fizjoterapii. W jakich przypadkach będzie on wykorzystywany? O tym we Fleszu o 16:00 Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
0: Robot doskonale sprawdza się u pacjentów, którzy na przykład przeszli udar mózgu. Ale nie tylko. Również pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych, po uszkodzeniach rdzenia kręgowego, czy osób z innymi schorzeniami neurologicznymi, takimi, które wpływają na sprawność ruchową. Natomiast może, i to również chcę podkreślić, i ma zastosowanie u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym oraz w rehabilitacji ortopedycznej.
19: Robot rehabilitacyjny Robert kosztował ponad 1 000 000 zł. I na Wrocław opanują szachiści. Jak już wiecie, w piątek startuje kujawski integracyjny festiwal szachowy Feniksa. Ponownie dzisiaj zaglądamy do programu tego 3-dniowego wydarzenia, które odbędzie się w hali inowrocławskiego Osiru. W ramach festiwalu zaplanowano turnieje dla najlepszych graczy oraz amatorów.
2: Dla początkujących turniej C1 i C2. C1 odbędzie się w sobotę, C2 odbędzie się w niedzielę. To zawody ukierunkowane pod hasłem szansa na kategorię. Odbędą się one szybszym tempem, czyli po 30 minut dla zawodnika. Zagrają tu wyłącznie osoby bez kategorii lub z maksymalnie 4. kategorią.
19: O czym mówi Anna Chodorowska z Inowrocławskiego Towarzystwa Szachowego Feniks. Dodajmy, że w festiwalu weźmie udział około 200 zawodników z 5 federacji. A teraz aktualna prognoza pogody dla Kujaw i Pomorza.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
19: Noc na Kujawach i Pomorzu upłynie nam pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia bez opadów deszczu, zaznaczają synoptycy z IMGW, a na termometrach po zmroku w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu minimum 9-10 stopni, będzie więc chłodno. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, z dobrym wpływem na nasze samopoczucie. Jutro pogoda bez większych zmian, czyli cały czas zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami, parasole nam się nie przydadzą, a na skali okolice 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
15: Hity na maksa. Hity na maksa dzisiaj się sączą bardzo gęsto i tak będzie przez cały dzień, bo to są nasze 22 urodziny RMF Max.
17: A tutaj cały czas kanał nadawczy Świderski i Borycka. No to prawie ci wyszło.
15: To byłam ja z tym takim, wiecie, rolką taką, co się rozwija. Swedish House Mafia na dobry początek tej godziny, a my za chwilę wracamy z gośćmi, z muzycznymi perełkami. Będzie się działo. Bądźcie blisko RMF Max.

0: Kołyszemy was urodzinowo, to Zalia, tylko kochaj mnie, 16.13 w RMF Max, o właśnie.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: My, kochani, jesteśmy po prostu bardzo zakręceni dzisiaj, bo są 22
0: nasze urodziny. Strasznie się tutaj dzisiaj dużo dzieje.
2: Najedliśmy się popcornu, najedliśmy się pączków, ale do tego mamy wspaniałych gości. Nita jest już tutaj z nami w studiu, ale Nitę usłyszycie za chwilę. A tymczasem jeszcze mamy małą muzyczną niespodziankę, z której znów jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi. I trochę się rozbujamy, co?
0: Kolejny klasyczek wjeżdża już za chwilę. Jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych hitów Shauna Paula, słuchajcie, wydany w 2003 roku na multiplatynowym albumie Duty Rock.
2: Like Glue, teraz w RMF Max.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: yeah,
0: yeah,
2: yeah, yeah, yeah. To już on.
3: Yeah, yeah. Shauna Paul, samego solen.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: 30 dzień września to bardzo ważny dzień dla nas wszystkich, 22 urodziny RMF Max, ale pierwszy dzień października to równie ważna data.
2: To jest ważna data, bo studenci jutro wracają na uczelnię i my na osłodę tego, że wakacje wam się kochani kończą, mamy 1000 zł, karta podarunkowa do wykorzystania na mediaexpert.pl. Kolejna już jest dzisiaj do wzięcia.
1: Już za chwilę będziemy dzwonić, także jeszcze możecie się zgłaszać, jeszcze możecie wbijać na rmfmax.pl, no i nas przekonać.
2: Mój tam wybieracie sobie na RMF Max.pl jeden przedmiot z tych podanych, który może wam się na studiach przydać w tym roku. No a potem, kiedy my zadzwonimy, to trzeba wybór przed komisją egzaminacyjną złożoną z nas obronić. Dokładnie tak, jakbyście bronili pracy magisterskiej. Dla niektórych trening, dla niektórych powtórka w takim razie. Więc zaglądajcie na rmfmax.pl. 1000 zł do wykorzystania na mediaexpert.pl. To jest nagroda, o którą warto powalczyć. RMF Max.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Tomek!
3: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
10: Chciałbym jechać, ale te koszty.
9: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
10: Serio?
9: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
10: Gdzie to znaleźć?
9: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
11: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
14: Co robisz w weekend?
15: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
14: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
15: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
14: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
15: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
14: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
16: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
18: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
17: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja!
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
14: AI,
13: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
5: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Takie numery zostaną już z nami na zawsze. Avicii, Waiting for Love na 33 minuty po godzinie 16.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: Ale to już jest moment, moi drodzy, żeby na chwilę urodziny RMF Max odstawić na bok, bo rok akademicki się zaczyna.
0: Już jutro.
2: Studenci są obecni w RMF Max. Dzisiaj studentka Monika, dzień dobry.
0: Siemanko, Monia.
3: Ja, cześć.
2: Monia, gdzie ty jesteś?
3: Jestem, halo.
2: Jesteś? Okej, słyszysz nas. A masz radio włączone?
3: Nie, mam.
2: Okej, teraz jest troszkę lepiej. Dobrze. Pani Moniko, no jesteśmy już na tej sali egzaminacyjnej. Magister inżynier Borycka Justyna oraz niech będzie doktor habilitowany Świderski Piotr przeprowadzą
0: teraz
2: egzamin. Pani Moniko, pani na rmfmax.pl wybrała sobie tablet Lenovo IdeaTab 11-calowy z rysikiem. Skąd zainteresowanie takim tematem, proszę powiedzieć?
3: Przyznam się, że podejście do studiów już raz miałam i to było ponad dekadę temu. No i wtedy były te czasy, że trzeba było nosić zeszyty, wiecie, notatki, tego było dosyć sporo, dzieliliśmy się między grupą. No i nie zawsze gdzieś te notatki dotarły.
2: Wiadomo.
3: Zdziwiły, jak ktoś nie oddał, nie? No i w końcu po jakimś czasie przyszłam po razem do głowy, zapisałam się jeszcze raz na studia. Niestety, no już zaocznie, no bo dorosłość dopadła, trzeba też pracować.
0: Ale nigdy nie jest za późno.
2: Jakaś pomoc się przyda właśnie.
3: No i właśnie jakaś pomoc się przyda i pomyślałam właśnie o tablecie, że nie trzeba będzie nosić stosu.
0: No właśnie, pani Monika, proszę powiedzieć, jak się przyda pani ten tablet w prowadzeniu przyszłych badań?
3: No będę na pewno zapisywać, będę bardziej skrupulatna, no i nosić ze sobą. Myślę, że to ta technologia trochę też AI, pomóc.
2: Rozumiem. Takie funkcje na pewno w prowadzeniu badań się przydadzą. No dobrze, w takim razie pani Moniko, intensywnej kariery naukowej dalszej życzymy. Niezależna komisja egzaminacyjna w składzie ja i Piotrek. Uznaliśmy, że należy się.
0: Piąteczka.
2: Karta podarunkowa o wartości 1000 zł do wykorzystania na MediaExpert.pl.
3: Mega się cieszę, dzięki, śliczne.
2: Na tableta styknie, a może i na coś więcej. Także miłego nowego roku akademickiego i dasz radę, Monika, na pewno, no.
3: Dzięki.
2: Gratulujemy.
3: Dzięki.
0: Trzymamy za ciebie kciuki, Monia.
3: Super, no dzięki jeszcze.
2: Trzymaj się, cześć.
3: Cześć.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: U nas cały czas trwa urodzinowa impreza z okazji 22 urodzin RMF Max, ale musimy w tym miejscu wam przekazać ważną informację. Zaraz po 17 losowanie o nawet 1 000 000 złotych.
1: Do 2 razy sztuka, bo dzisiejszy finał skończył się 1000 za nieodebranie, co też miło przytulić, no ale teraz pilnujcie telefonów, bo 1 000 000 jest do zgarnięcia.
0: Już po 17 słyszymy się z Olkami i to właśnie ty możesz usłyszeć ich głos w słuchawce.
1: Ostatnia szansa na wysłanie SMS-a na numer 7467 z hasłem Max za 4,92. Max. Albo można zajrzeć na rmfmax.pl. Trzymamy kciuki.
2: Bar. Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
17: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
19: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hit na maksa.
22: Włocławek 89,2 FM.
0: Noc na Kujawach i Pomorzu upłynie nam pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia bez opadów deszczu, zaznaczają synoptycy z IMGW, a na termometrach po zmroku w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu minimum 9-10 stopni, będzie więc chłodno. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, z dobrym wpływem na nasze samopoczucie. Jutro pogoda bez większych zmian, czyli cały czas zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami, parasole nam się nie przydadzą, a na skali okolice 20.

0: RMF-u zdradzić, że jest to numer z Kizo.
1: Wow.
0: Znamy się z Kizo. Znamy się z Kizo od lat. Byliśmy razem w Chillwagonie. W ogóle o tym też Kizo nawija, ale to sobie posłuchacie, jak będzie już gotowe. I to jest naprawdę fajna sprawa. Bardzo się cieszę, że tak to się potoczyło.
2: Super. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że Piotrek, który też jest z nami tutaj, tak trochę jeszcze zamilkł sobie teraz. Piotrek też jest świeżo upieczonym ojcem i ja bym w zasadzie was oboje chciała zapytać, czy już bardziej Dzień Ojca, czy Dzień Chłopaka obchodzicie?
1: No ja zdecydowanie Dzień Ojca.
0: Ja też Dzień Ojca. Dużo ważniejsza jest to funkcja i rola niż jakiś tam chłopak.
2: No dobrze, chłopaki. Dla mnie nadal jesteście chłopakami w kanale nadawczym, więc dla was teraz i dla wszystkich, którzy w tym momencie słuchają RMF Max przedpremierowo, fragment nowej piosenki Przemka Pro.
0: Yo!

0: Tak, leci RMF Max w urodziny 22. 5 minut nam zostało do godziny 18, więc musimy się pożegnać szybciutko.
1: Ale impreza cały czas trwa.
0: Tak jest, graba tutaj za chwilę, a my słyszymy się jutro po 15. Kanał nadawczy wraca. Świderski i Borycka. Trzymajcie się, do jutra, cześć.
1: Hejka.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
5: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś! Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to!

0: z Obi.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Czy można cofnąć czas o nawet 20 lat? Absolutna nowość Fotona 8D w Pro Beauty Clinic. To głęboka przebudowa skóry i naturalny efekt odmłodzenia. Bez skalpela spłycamy zmarszczki, zamykamy naczynka oraz redukujemy blizny i przebarwienia. Pro Beauty Clinic, Włocławek, Łęcka 45. Na hasło Beauty otrzymasz rabat.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: I po reklamie.

0: RMF Max, czas na Flash. Tu Tomek Urbański. Witam i zapraszam. Prawdopodobnie w przyszłym roku nastąpi ponowne otwarcie hali targowej przy ulicy Podwale w Bydgoszczy. Najpierw miasto zleci inwentaryzację tego zabytkowego obiektu. Dlaczego jest ona niezbędna? Krótko o tym teraz wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa.
1: Niezbędne jest przejrzenie wszystkich instalacji elektrycznej, wodnej, wentylacji, wszystkiego tego, aby obiekt był w pełni funkcjonalny, odpowiadał kwestiom bezpieczeństwa, kwestiom ewentualnego sanepidu późniejszego, no i po prostu funkcjonalności.
0: Teraz trwa drugi przetarg. Przegląd ma dotyczyć stanu technicznego całego budynku i instalacji. Ma to związek ze zniszczeniami, których miał dokonać poprzedni najemca. Straty zostały oszacowane na 500 000 zł. Sprawa trafiła do prokuratury. Obecnie miasto prowadzi rozmowy z uczelniami w sprawie utworzenia w hali klubu studenckiego.
1: Uczelnie w tej chwili myślą, analizują, zastanawiają się, bo z jednej strony jest to na pewno ciekawa propozycja, z drugiej strony jest to bardzo ambitny pomysł, który wymaga przemyślenia to całej koncepcji funkcjonowania takiego obiektu w przyszłości i jesteśmy w trakcie rozmów, mogę powiedzieć.
0: Dodaje wiceprezydent Bydgoszcz.
2: To jest RMF Max.
0: Zaglądamy do wrocławskiego szpitala. Od niedawna w pracowni fizjoterapii wykorzystywany jest Robert, a mówiąc jaśniej, to nowoczesny robot rehabilitacyjny, który kosztował ponad 1 000 000 zł. Jakie jest jego zadanie?
3: Jego zadaniem oczywiście nie jest zastępowanie terapeuty, ale umożliwienie prowadzenia intensywnego, powtarzalnego i indywidualnie dobranego treningu ruchowego. To właśnie ta powtarzalność ruchu, ta możliwość precyzyjnego dobrania zakresu ćwiczeń i dostosowanie terapii do możliwości konkretnego pacjenta, to są największe zalety robota rehabilitacyjnego, który ma na imię Robert.
0: O sprzęcie, który nazywa się Robert, mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Poznaliśmy laureatów Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczysta gala odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Wyróżnienia wręczono w 13 kategoriach, a wśród laureatów znalazł się Wojciech Gostomczyk z Bydgoszczy, producent filmowy i reżyser. Został doceniony za promocję regionu oraz za film Dom Dobry, który obejrzało prawie 2,5 miliona widzów. Choć do grudniowych świąt pozostało jeszcze trochę czasu, to w Kruszwicy ruszyły poszukiwania tegorocznej miejskiej choinki. Urząd Miasta apeluje do mieszkańców o zgłaszanie okazałych drzew. O szczegółach Karolina Stramowska.
4: Poszukiwany jest świerk srebrzysty o wysokości od 10 do 12 metrów, który stanie w centrum miasta. Oferta składana jest do osób planujących wycinkę takiego drzewa ze swojej posesji. Gmina bierze na siebie całą organizację, załatwienie formalności oraz koszty wycinki i transportu. Zgłoszenia ze zdjęciami i lokalizacją przyjmowane są telefonicznie oraz mailowo w referacie gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Kruszwice.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
0: Wszystko wskazuje na to, że także w kolejnych dniach pogoda na Kujawach i Pomorzu będzie dopisywać. Słońca nie powinno zabraknąć w czwartek, piątek, no i w ten nadchodzący weekend. A jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 19, momentami 20 stopni. Wiatr ma być na ogół umiarkowany, choć chwilami dość silny. Warunki biometeo pozostaną korzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
6: Ach, jak tu ładnie, ach, jak tu pięknie, wszystko pachnie nowością. Tak, dzisiaj było przecięcie wstęgi, nowe studio RMF Max. Ale wiecie, dla was nic się nie zmienia, wciąż najlepiej przebojowo na maksa. Przemek Grabowski w RMF Max, zaczynamy nasz wspólny wieczór. Zamykamy wrzesień, jutro budzimy się w październiku. Będzie dużo dobrego bitu, a na starcie naszego spotkania Alan Walker i jego Fate.

Opalite to Taylor Swift, która po ostatnim weekendzie znowu mogłaby się wybrać na skup złomu. Ja nie mówię, że statuetki są nic nie warte, ale ona ma już tyle tych nagród, że rzeczywiście mogłaby to wszystko oddać, przetopić, zarobić trochę. Po weekendzie zabrała do domu kolejne statuetki MTV Video Music Awards, w tym w najważniejszej kategorii za teledysk roku. No i teraz dała nam pracę domową do odrobienia. Jest materiał do śledztwa. Po premierze teledysku Patient Zero internet analizuje ukryte w nim wskazówki. Podobno coś tam jest. Jak znajdziecie, dajcie grabie znać. A teraz moje odkrycie. Coś z archiwum RMF Max. Mamy nowe studio, ale przy sprzątaniu starego trafiłem na ten klasyk. Mauro Picotto, mistrz techno w klubach i Komodo w głośniku.

0: Wiele życzeń od panek, a ja muszę sobie tak publicznie ponarzekać. No nic nie było, ale jak u was też nic nie było, spoko, może coś się jeszcze pojawi. Dziewczyny, możecie to nadrobić. No my się tak staramy na walentynki, na Dzień Kobiet, a wy jak tam? Dzień Chłopaka jeszcze się nie skończył. Chłopaki, no to może zagramy sobie coś fajnego. Za chwilę Slim Shady, wróci także klubowo David Guetta i Alok. No i coś dobrego, klubowe bity od Axwella. Na świętowanie, tak dla nas.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721 450 660.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
7: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
8: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
12: Tu Radek.
13: Z tej strony Asia.
14: Hi, this is Cascada.
15: Hej, tu Roxy Węgiel.
16: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Włocławek 89,2 FM.

Whatever tis on, do tego tańczymy i przy tym testujemy głośniki w naszym nowym radiowym studiu RMF Max. Dzisiaj nadajemy z nowego miejsca. Mieliśmy ciekawych gości. Odwiedził nas także Jeremi Sikorski. Relacje sprawdzicie na przykład wieczorowo na Instagramie. Sony Fodera miał wpaść, ale jest zbyt zajęty. Przygotowuje się do swojej DJ-skiej trasy klubowo-stadionowej. Najlepsze przed nim. Sony Fodera teraz z okazji otwarcia naszego nowego radiowego miejsca. Sony Fodera z Becky Hill w RMF Max. Say something.

0: Tylko kochaj mnie, Zalia. W taki piękny wieczór, świeże powietrze. No i jak długo taka piękna aura będzie się utrzymywać? Sprawdziłem prognozy pogody na przyszły tydzień. No po weekendzie temperatura będzie przynajmniej w ciągu dnia tak trochę spadać. Wrócą do nas opady. No w końcu ta także trochę bardziej szara jesień przyjdzie. No musi tak być, niestety nie uciekniemy od tego. Jak będzie jutro w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę. RMF
1: Max. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew ponad
2: pisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4400.

0: pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.pocztowy.pl.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Włocławek, 89,2 FM.
7: Wszystko wskazuje na to, że także w kolejnych dniach pogoda na Kujawach i Pomorzu będzie dopisywać. Słońca nie powinno zabraknąć w czwartek, piątek, no i w ten nadchodzący weekend. A jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 19, momentami 20 stopni. Wiatr ma być na ogół umiarkowany, choć chwilami dość silny. Warunki biometeo pozostaną korzystne.

0: Jego muzyka na jesień, na Dzień Chłopaka w RMF Max. Właśnie, ciekawe czego Kajgo życzyłby sobie na Dzień Chłopaka. Może chciałby dostać nowy fortepian, ale to nie są tanie zabawki. Może przynajmniej jakaś taka szczotka do czyszczenia tego instrumentu. Zostańcie z nami. Wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. A Dzień Chłopaka jeszcze trwa, jakby co?
1: Tu RMF Max, Włocławek. Posłuchajcie, co mamy w planach na najbliższy weekend. Piątek zacznie się romantycznie o 17.30 w Centrum Kultury Browar B. Będziecie mogli wkręcić się w spektakl Tylko Miłość. Też w piątek wieczorem Polska Noc Kabaretowa w Hali Mistrzów. O 20.00 na scenie pojawi się taka ekipa, że nawet najwięksi ponuracy nie będą mieli szans się smucić. Kabaret Nowaki, kabaret sketchów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, kabaret K2. Mariusz Kałamaga. Oni wszyscy pojawią się na jednej scenie w Hali Mistrzów. Sobota. Rokowy cios prosto z Włocławka. Druga edycja Włocławek Rock Festival w Browarze BA. Jeśli po rokowych szaleństwach będziecie potrzebować jeszcze więcej energii, to w klubie Wenus w Konecku czeka was w sobotę koncert Ines i DJ Killer. Niedziela to dzień dla romantyków. O 18.00 w Teatrze Impresaryjnym Tenorzy przy Świecach. Idealna opcja, żeby odpocząć po szalonym weekendzie i nabrać nieco energii na poniedziałek.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach.

0: Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: 99,2 FM.
1: RMF Max, czas na flash. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Uwaga kierowcom, na kluczowych trasach w naszym regionie pojawi się wojsko. Wszystko za sprawą planowanych ćwiczeń z udziałem 84. Batalionu Lekkiej Piechoty z Włocławka, które odbędą się 10 i 11 października. W jakich miejscach należy spodziewać się utrudnień?
2: Wojskowe pojazdy spotkamy m.in. w okolicach linii kolejowej w miejscowości Odolion, na drodze wojewódzkiej nr 266, krajowej nr 91 i autostradzie A1. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu.
1: Co to za ćwiczenia?
2: Obejmują działania z zakresu ochrony i obrony obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Żołnierze będą wyposażeni w długą broń, a na drogach zobaczymy właśnie sporo pojazdów wojskowych, w tym ciężarowych.
1: Informowała Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
0: To jest RMF Max.
1: Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 5-letniej Amelii z Lipna, która zmarła po tym, gdy uderzyło w nią przewracające się ogrodzenie posesji, przedstawiono ojcu dziewczynki. Jak informuje prokuratura okręgowa we Włocławku, 38-latek, wchodząc na ogrodzenie, był nietrzeźwy i nie dochował wymaganej ostrożności. Przemysław P. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Wobec niego zastosowano dozór policji połączony m.in. z zakazem opuszczania kraju. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia. 2 dni z rzędu prowadził pod wpływem alkoholu. Teraz historia 55-latka z powiatu chtucholskiego. Jak informuje Monika Jędrzejewska, za pierwszym razem wpadł, gdy kierował 40-tonową ciężarówką.
3: Mężczyzna na trasie Piastoszyny-Tuchola-Śliwice prowadził tira z naczepą załadowaną kruszywem. Został zatrzymany przez innych uczestników ruchu z uwagi na podejrzany tor jazdy. Mundurowi zatrzymali mu uprawnienia. Nazajutrz sytuacja się powtórzyła. Mężczyzna jedącego tym razem osobówką na trasie z Tucholi do Świecia zatrzymali świadkowie, którzy również wezwali policję. Ich uwagę, tak samo jak dzień wcześniej, przykuł niepokojący tor jazdy. 55-latek usłyszał zarzuty prowadzenia w stanie nietrzeźwości.
1: Decyzją sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, dodaje nasza reporterka. Na pogodę nie powinniśmy narzekać, no ale ochłodzenie to tylko kwestia czasu, w końcu jest jesień, a spadek temperatur to śmiertelne zagrożenie dla osób pozbawionych dachu nad głową. Dlatego w Inowrocławiu ruszyły przygotowania służb do zbliżającego się sezonu jesienno-zimowego. Krótko o nich Karolina Stramowska.
4: Przedstawiciele inowrocławskiej policji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej spotkali się, by omówić zasady wspólnych działań na rzecz osób w kryzysie bezdomności. W najbliższych miesiącach funkcjonariusze podczas codziennych patroli będą szczegółowo kontrolować pustostany, altany działkowe oraz inne miejsca, w których mogą przebywać potrzebujące. Służby apelują również do mieszkańców o reagowanie. Jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować czyjeś życie.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: Synoptycy na jutro dla Kujaw i Pomorza zapowiadają zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami, które nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, dodają eksperci od spraw meteo, a to oznacza, że parasole nam się nie przydadzą. Na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu maksymalnie 19 stopni. Momentami powieje dość silny wiatr. W piątek, czyli następnego dnia, dużo słońca, mało chmur i nadal bez opadów, 21 stopni na skali.
5: Kasztan spadł mi dziś na głowę, więc spotkanie będzie przebojowe, to na pewno i to naprawdę wydarzyło się dzisiaj, tak więc uważajcie, jak jesteście w parku, to ten czas. Przemek Grabowski, witajcie po 19:00. Wróci Illenium, będzie też Swedish House Mafia, moja wciąż klubowa jedynka od tych gości, czyli Happiness is So Sad, ale teraz posłuchamy jego przeżyć. Somber, My Body Isn't Ready.

mogą wrócić na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Właśnie w tym bicie Swedish House Mafia, Le Kelly, Happiness So Sad. Pięknie, nowe wydanie od 20. A teraz taki francuski akcent, no bo przecież dzieje się w Paryżu, trwa paryski tydzień mody. Już wiadomo, kto się pojawił. Jak myślicie, kogo złapali paparazzi? Na pokazach pojawiła się ostatnio Rihanna, Jennifer Lawrence, ale także Jennifer Lopez. No to teraz taki francuski akcent w RMF Max. Parle-moi, śpiewa

sezon Dawid Podsiadło, a ja uważam sezon na spacery w parku wśród kolorowych liści za otwarty. Warto, w szczególności, że spacer może pomagać w wymyślaniu pomysłów. Potwierdzono, badania wskazywały, że chodzenie sprzyja kreatywnemu myśleniu. No to na spacer za chwilę kolejny klasyk wieczorowo w RMF Max. Morandi w niezapomnianym Angels, a od 20 nowości w kolejnym wydaniu listy Hot Bands.

znaleźli miłość, może znajdą się na wybiegu. Calvin Harris i Rihanna, no bo przecież Rihanna rządzi w Paryżu, gdzie trwa paryski tydzień mody, Paris Fashion Week. Ciekawe, ile Rihanna wyda na nowe ciuszki. Na pewno zabrała z Ameryki swoją złotą kartę kredytową, ale z kartą to trzeba uważać, bo potwierdzono, zakupy kartą są psychologicznie łatwiejsze niż płacenie gotówką, bo nie widzimy tych pieniędzy, nie czujemy ich, nie wąchamy, nie dotykamy i czasami to nie czujemy, że wydajemy. Chyba każdy może się do tego przyznać. Wracamy do nowości w RMF Max. Macie to całkowicie za darmo, nie trzeba nic płacić. Taneczne bity z Niemiec, projekt Neptunika w rozpędzonym What If.

0: Daj, daj. Przy tym hicie na Mundialu zaczynały się nasze wakacje. To Shakira, a tutaj proszę, dzisiaj ostatni wieczór września. A Shakira ma dla nas już coś na jesień, bo przecież w poczekalni listy Hot Bands jest Maluma i Shakira w piosence Aqua. Warto sprawdzić i warto głosować. Nowe wydanie, nowa dziesiątka. Już od 20 za chwilę kandydat do miejsca pierwszego Marlon Hofstadt i jego I Like.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: I po reklamie.
14: Magda!
15: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
16: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
17: Hey, I'm Ed Sheeran.
18: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Włocławek 89,2 FM.
21: Synoptycy na jutro dla Kujaw i Pomorza zapowiadają zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami, które nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, dodają eksperci od spraw meteo, a to oznacza, że parasole nam się nie przydadzą. Na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu maksymalnie 19 stopni. Momentami powie dość silny wiatr. W piątek, czyli następnego dnia, dużo słońca, mało chmur i nadal bez opadów, 21 stopni na skali.

0: Która akurat w środę wypada nam zestawienie listy Hobbens, ale dzisiaj się podzieje. Będzie Aicz i Mata, będzie też premierowo Samfeld, który wraca w nowej tanecznej petardzie. Pojawi się Miley Cyrus, Armin van Buuren. Startujemy dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: RMF Max Włocławek. Posłuchajcie, jakie wydarzenia mamy w planach na weekend. Startujemy w piątek z Polską Nocą Kabaretową w Hali Mistrzów o 20. Na scenie pojawią się wszystkie kabaretowe tuzy, czyli Nowaki, kabaret skeczów męczących Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, K2 i Mariusz Kałamaga.

0: W sobotę szykujcie się na rockowe brzmienia podczas drugiej edycji Włocławek Rock Festival w Centrum Kultury Browar B. Start o 16. A jeśli jeszcze nie będziecie mieli dość imprezowania, też w sobotę w klubie Venus w Konecku wystąpi zespół Ines i DJ Killer. Niedziela z kolei to dzień dla tych, którzy wolą klasykę i bieganie. O 18 w Teatrze Impresaryjnym koncert Tenorzy przy świecach, romantyczny klimat, świeczki, a może nawet łezka w oku. Zanim jednak zacznie się wieczorny chill, o 11 w niedzielę ruszy półmaraton Włocławek. 21 kilometrów po szerokich ulicach, bulwarach, przez Hale Mistrzów i zielone parki.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Dobry wieczór, po 20:00 Przemek Grabowski w RMF Max. Świętujemy dzisiaj, no bo mamy nowe studio, nowe zabawki, no i mamy jeszcze dziewczyny. Dzień chłopaka, no to chłopaki, miejsce 10 leci dzisiaj dla was. A tutaj nasz Mata i Brytyjczyk DJ Aich, który przerabia disco klasyk. No i jeszcze po polsku nawija nasz Mata, na którego warto głosować. rmfmax.pl, ring my bell.
0: RMF Max 10, numer 10.

0: Kiedyś robił takie bardzo delikatne, rozmarzone, tropikalne house'y. Dzisiaj przyspiesza Samfeld. Może słyszeliście go w Polsce nieraz, bo uwielbia wracać do nas na gościnne występy. Need That Love to nasza premiera. No jak to czujecie? Będzie tańczone? Myślę, że tak. Będziemy tego słuchać rmfmax.pl, a teraz wsłuchujemy się w kolejną nowość. Witamy już w zestawieniu, już wśród najlepszych w Polsce. Wrócił Lost Frequencies, a śpiewa Mary Frost. Para Izo to miejsce 9.
1: Numer 9.

Mrozu odwiedził ostatnio RMF Max, a Karina Nicińska przeprowadziła bardzo fajny, ciekawy wywiad z Mrozem. Co powiecie? Polecam wieczorowo. Wywiad znajdziecie na YouTubie, częściowo także na Instagramie. Dzisiaj 8 na liście Hobbens, Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Teraz światowa rekordzistka, bo jej nowy krążek bije rekordy w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Polsce. Może też w końcu wejdzie nam do zestawienia listy Hobbens. To Miley Cyrus w RMF Max. Jej Bass Persuades. Let's go.

0: Pięknie nam tutaj wlatuje dzisiaj na miejsce siódme listy Hobbence, to Armin van Buuren. Komu powinien podziękować za sukcesy? No na pewno fanom, ale przede wszystkim swojej mamie, która kupiła mu pierwszy komputer, no i tak rozpoczęła się jego historia. W pewnym momencie przyznał, że z nudów zaczął robić muzykę. No fajnie, że mógł się tak nudzić. Dzięki temu mamy jego hiciory i możemy to wszyscy przeżywać. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Tempe City w numerze Self Aware.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
10: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowid.
1: I po reklamie.

Electronic Griffin, taneczna nowość w RMF Max World Away. Dlaczego Electronic? No bo zanim został gwiazdą muzyki elektronicznej, to studiował inżynierię elektryczną i elektronikę. Ukończył Uniwersytet Południowej Kalifornii, a kariera DJ-a, no to była spora zmiana w życiu, ale na pewno nie żałuje i czeka na więcej waszych głosów na rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę. Może nie zajmuje się elektroniką, ale świetnie śpiewa. To Margaret, już na piątym, Prima Ballerina. Yeah.

Soczyste klubowe bity i jest również nowość od przyjaciół z Adriatic Palm of Your Hands. Czeka na wasze głosy w tym tygodniu i być może debiut właśnie dzisiaj. rmfmax.pl. Kto dołoży im swój bardzo ważny głos? Halo, fani progresywów i melodik, wskakujemy, głosujemy. Wieczorem to brzmi jeszcze lepiej, tylko trzeba zrobić się trochę głośniej. Przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwierają nam Post Malone i Swae Lee, Sunflower.

Na wasze wieczorne głosy, halo dziewczyny, halo chłopaki, głosujemy rmfmax.pl. Na miejscu trzecim, jeszcze wrześniowo dzisiaj, Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower, dwójka już tak wysoko, MJ Deli i jego Deli Supreme. A kto zamyka ramę wrzesień na miejscu pierwszym? Właśnie tak się zamyka ten miesiąc, bardzo energetycznie. Na miejsce pierwsze wraca Alan Walker, śpiewa Ava Max, Fate. One. One. One. One.

0: bombowo. Alan Walker wraca na miejsce pierwsze listy Hobbensy. Ja wracam do was z hitami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. AI.
1: Tu RMF Max, Włocławek. Posłuchajcie, co mamy w planach na najbliższy weekend. Piątek zacznie się romantycznie o 17.30 w Centrum Kultury Browar B. Będziecie mogli wkręcić się w spektakl Tylko Miłość. Też w piątek wieczorem Polska Noc Kabaretowa w Hali Mistrzów. O 20.00 na scenie pojawi się taka ekipa, że nawet najwięksi ponuracy nie będą mieli szans się smucić. Kabaret Nowaki, kabaret sketchów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, kabaret K2. Mariusz Kałamaga. Oni wszyscy pojawią się na jednej scenie w Hali Mistrzów. Sobota. Rokowy cios prosto z Włocławka. Druga edycja Włocławek Rock Festival w Browarze BA. Jeśli po rokowych szaleństwach będziecie potrzebować jeszcze więcej energii, to w klubie Venus w Konecku czeka was w sobotę koncert Ines i DJ Killer. Niedziela to dzień dla romantyków. O 18.00 w Teatrze Impresaryjnym Tenorzy przy Świecach. Idealna opcja, żeby odpocząć po szalonym weekendzie i nabrać nieco energii na poniedziałek.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący

0: reklamę. Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
3: I po reklamie.
6: Ania, Krysia,

Uwielbiam wracać do ich muzyki. Shaus w niezapomnianym Call My Name. My name is Graba, jak się macie? Witajcie wieczorowo po 21:00, to jest RMF Max. Trwa jeszcze dzień chłopaka, dziewczyny, można jeszcze to nadrobić. No to chłopaki, może zagramy sobie jakiś house'owy klasyk. Jak myślicie, muzyka house, to którzy DJ-e przychodzą wam do głowy? Może gdzieś tam po drodze. Jest także ten gościu, no mistrz house'ów ze Stanów, Armand Van Helden i jego My My My.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Piękny klasyk wjechał nam tutaj wieczorowo. Avicii, jego The Night. Z pozdrowieniem dla wszystkich milionerów. Każdy może być milionerem, w szczególności jak się słucha RMF Max, bo mamy przecież nową zabawę i rozdajemy dużo kasy. I możesz wygrać nawet 1 000 000 złotych u nas jesienią. Naprawdę, szczegóły na rmfmax.pl. Niech każdy milioner, milionerka pamięta, że graba jest waszym kolegą, jakby co. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Tame Impala. Wrócą też dziewczyny Jennifer Lopez i Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
0: I po reklamie.

Turn the Lights Off, imprezowy hicior Just a Jack Style z zaproszeniem do szafy. Bo można sprawdzić, co się tam ma imprezowego, albo można zrobić porządek w szafie, a nawet chyba trzeba. Podobno im więcej mamy ubrań, tym niekoniecznie łatwiej zdecydować, co założyć. Wiedzą o tym chłopaki na pewno. Większy wybór może zwiększać zmęczenie podejmowaniem decyzji. No to już wiecie, mniej czasami znaczy lepiej, chociaż nie wiem, czy dziewczyny to akurat wezmą sobie to do serca. Teraz numer dla wszystkich, którzy szykują jesienne porządki w szafie. Two Colors, nasza nowość w RMF Max, Primadonna.

Tak naprawdę ma na imię Shane Booth, ale znamy go jako Somber. Przed chwilą My Body Isn't Ready. Chodził do prestiżowej LaGuardia High School w Nowym Jorku, szkoły znanej z kształcenia młodych artystów, i już wtedy w szkole średniej wiedział, że chce być na listach przebojów, że chce być popularny, no i te marzenia się spełniają. Robin Schulz nie kończył żadnej szkoły dla DJ-ów, a jednak występuje dookoła świata i mamy go teraz w RMF Max. Wieczorowo Robin Schulz odświeża klubowy klasyk Take It Slow. RMF Max.

zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.